0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

i skrzypnąc sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi facti sumus szepcze.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest niedziela, 20 września.

Pomyśl o gorącym dniu w środku lata. Spróbuj poczuć ciepłe powietrze, które otula twoje ciało.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Pan Bóg jest jak bogaty właściciel winnicy. Każdemu ze swoich robotników płaci z hojnością, nie licząc, ile godzin pracowali. Jeden denar. To było wynagrodzenie za jeden dzień pracy. Pan winnicy nie żałuje denarów i każdego wynagradza najwyższą stawką, niezależnie od tego, czy pracował od rana, czy przyszedł dopiero w ostatniej godzinie dnia.

Gospodarz sam szuka pracowników. Wychodzi kilka razy dziennie. Zależy mu, aby jego winnica była zadbana, ale też, żeby nikt nie pozostał w bezczynności. Panu Bogu zależy na naszym rozwoju i zaangażowaniu.

Właściciel winnicy z czułością upomina niezadowolonego pracownika. Jest dobry i nie pozwala, aby jego najemnicy szemrali z tego powodu. Zna swoje prawa. Może zrobić ze swoimi dobrami, co chce, dlatego rozdaje je hojnie. Co czujesz, gdy myślisz o hojności Boga?

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomyśleć.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Parara, parara.
9: Audycja parara. Ze starej płyty.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
11: Powróćmy jak za dawnych lat.
12: No cześć.
13: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba.

po ogrodach wiatr nocą gra. Gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się przestają, a sercu jakoś źle. Nie patrz ponuro zaraz na świat, to

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Audycja ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

Jak każdej niedzieli, jako ludzie wierzący, spotykamy się w Kościele, aby sprawować najświętszą ofiarę. Chcemy w czasie tej mszy świętej dziękować Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy w ciągu tygodnia. Chcemy prosić o te wszystkie, które są nam potrzebne. Chcemy przede wszystkim prosić, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz, który jest w niebie, jest miłosierny. Sprawujemy tę najświętszą ofiarę za świętej pamięci rodziców, Helenę w 30. rocznicę śmierci i Jana Jonczyków, syna Mariusza Kociubę i zmarłych z rodziny. Abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Panie, który zostałeś posłany na świat przez Boga Ojca dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w mocy Ducha Świętego przyniosłeś dobrą nowinę o zbawieniu człowieka,

wieka zmiłuj się nad nami. Panie, który pozostałeś z nami na zawsze w sakramentach Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Panie.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

0: Czy są dzieci w kościele? Są, jeżeli są dzieci, podnosimy ręce. Gdzie są dzieci? Jesteście. Chodźcie, zapraszam was tutaj bliżej. Proszę bardzo, chodźcie, chodźcie. Ministrantów też, bardzo dobrze. Chodźcie, nie ma nas dużo, widzę jakiegoś tłumu specjalnie. Chodźcie. Proszę mi powiedzieć, kto idzie w tym roku szkolnym, będzie przystępował do pierwszej komunii świętej. Bardzo ładnie, elegancko. Proszę bardzo, jak są jeszcze dzieciaczki, to proszę bardzo. Słuchajcie, my przychodzimy w każdą niedzielę do takiego miejsca, które się nazywa... Jak się nazywa? Gdzie jesteśmy dzisiaj?
1: Jesteśmy
2: w kościele.
0: Jesteśmy w kościele. Dobrze. Mówimy, że jest takie miejsce, które nazywa się kościołem i ludzie wierzący w niedzielę starają się tutaj przyjść. Na co? Na mszę. Na mszę, tak. A co możemy powiedzieć? Co to jest kościół? Jakbyście spróbowali to opisać, to miejsce? Co możecie powiedzieć na ten temat?
2: Dom Jezusa.
0: To jest dom Jezusa. Dobrze. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Proszę podpowiadać. Chodźcie, chłopcy, tutaj. Dom Jezusa. Co jeszcze? Jak wchodzicie do kościoła, co widzicie, co możecie powiedzieć o tym domu? To, co przychodzi do myśli w tej chwili. Dom Jezusa. Co jeszcze?
3: Miejsce, w którym sprawuje się mszę.
0: Tak, miejsce, w którym sprawuje się mszę świętą. Co jeszcze? Co jeszcze możemy powiedzieć? Ho! Pytanie przejdzie na rodziców, słuchajcie. To ja idę do rodziców, pytam rodziców. Co możemy powiedzieć jeszcze o kościele? Proszę bardzo, kto się odważy powiedzieć głośno, niekoniecznie do mikrofonu. Miejsce, w którym spotykamy się z Jezusem, sprawujemy mszę świętą. Co jeszcze? Miejsce, w którym się modlimy, prawda? Ale jest jeszcze jedna taka rzecz, o której warto pamiętać, że jest to miejsce święte. Miejsce święte. Zobaczcie, my się troszeczkę inaczej zachowujemy tutaj, jak w innym miejscu. Pierwsza rzecz, to jak się w domu przygotowujemy, idziemy do kościoła, prawda? To wiemy, jak się ubrać. To nie ubieramy się tak jak na basen, albo jak na plażę, albo jak do parku, albo jak na zawody świąteczne. Staramy się ubrać, mieć ubranie świąteczne, prawda? Niedzielne ubranie, bo idziemy spotkać się z kimś bardzo ważnym we wspólnocie ludu Bożego, czyli tak jak my tu wszyscy jesteśmy, popatrzcie sobie do tyłu, ile jest ludzi w kościele, żeby zobaczyć, nie? Wszyscy jesteśmy ludem Bożym, dziećmi Bożymi. Dzieci Boże w kościele, w niedzielę spotykają się z Panem Bogiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Spróbujmy pomyśleć, jakie są tutaj najważniejsze miejsca w kościele. Jak wchodzimy do kościoła, to co jest na początku? Kto wchodził tamtą stroną? Ręka do góry. Dobrze. Co tam jest? Tak jak w każdym domu. Co jest, żeby wejść do środka?
2: Drzwi.
0: Drzwi. Są drzwi, prawda? Zaraz powiemy o tym, bo to bardzo ważne. Są drzwi. Przechodzimy przez drzwi. Zobaczcie, to są niezwykłe drzwi, dlatego że jak tam popatrzycie, są pięknie wyrzeźbione te drzwi, ale te drzwi mówią nam o tym, bo Pan Jezus tak o sobie mówi, że jest bramą owiec. Jest bramą, która prowadzi na pastwiska. A więc tutaj dzieci Boże są jak owce, które korzystają z pastwiska. Chrystus karmi nas czym? Swoim ciałem i swoją krwią. Dzieci się przygotowują do pierwszej komunii świętej. To właśnie po to się przygotowujemy. Idziemy przez nawę, bo tak się nazywa ta część. Jest nawa, prawda? I jest druga część, która się nazywa, kto wie, to trudne słowo, ministranci. Na P, prezbiterium, od łacińskiej nazwy prezbiter, czyli ksiądz, czyli miejsca, w którym, którą zajmują miejsca. I w prezbiterium znajduje się przede wszystkim ołtarz. Chodźcie, idziemy na krótką wycieczkę. Jest okazja, zobaczymy, jak wygląda ołtarz. Tu można sobie stanąć blisko i zobaczyć, jak wygląda ołtarz. Proszę bardzo, chodźcie, chodźcie jeszcze bliżej, żeby zobaczyć. Patrzymy na ołtarz. Co widzimy?
2: Znak na środku.
0: W środku jest znak, to jest znak naszej archidiecezji.
2: Kwiaty.
0: Kwiaty są przy ołtarzu. Co jeszcze?
2: Książka.
0: Jest książka, którą nazywamy mszałem, gdzie są modlitwy, gdzie ksiądz, z której ksiądz czyta na każdej mszy świętej odpowiednie teksty. Co jeszcze jest? Co jeszcze widzicie? Święty sakrament będzie za chwileczkę na ołtarzu, tak? Co jeszcze? Krzyż jest przy ołtarzu, bo ołtarz jest miejscem świętym, najświętszym, gdzie jest sprawowana najświętsza ofiara, czyli msza święta, i na tym ołtarz przypomina nam, że jest stołem ofiarnym. Co jeszcze widzimy? Z czego zbudowany jest ołtarz? Z plastiku, ze szkła, z kamienia. Jest zbudowany, prawda, mocny, stabilny. Możemy sobie obejść, robimy wycieczkę, obchodzimy naokoło. Z jednej strony, chodźcie tutaj, tędy przejdziemy, tak jak czasami księża przychodzą, zobaczcie, oglądamy sobie z tej strony to miejsce, prawda, na którym jest sprawowana najświętsza ofiara. Dobrze. Jest jeszcze drugie bardzo ważne miejsce. Popatrzmy sobie. To jest miejsce, jak się nazywa. Stąd się czyta Pismo Święte. Jak nazywamy to miejsce?
3: Ambona.
0: Nazywamy to miejsce amboną. Zobaczcie, tu jest specjalna książka. Ja ją wezmę, pokażę. Nazywa się Lekcjonarz, bo tu są lekcje. Czasami używa się takiej innej księgi, która się nazywa Ewangeliarz. I stąd na każdy dzień przygotowane są czytania z Pisma Świętego. Słowo Boże, pokarm duchowy dla wszystkich nas. Schodzimy sobie na dół. O, proszę, tutaj przede mną stańcie. Słuchajcie, powiedzieliście też jeszcze o jednym takim, bardzo ktoś tutaj wspomniał, o znaku krzyża. Kto mówił o znaku krzyża? No właśnie, jak się wchodzi do kościoła, prawda, jest takie naczynie, nazywa się kropielnicą, tam jest woda święcona i zazwyczaj jak wchodzimy do kościoła, czynimy znak Krzyża Świętego, zamaczając rękę w wodzie święconej. Potraficie się przeżegnać? No to się żegnamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A dlaczego żegnamy się, wkładając rękę do tej wody święconej, zanurzając palce w wodzie święconej? Kto mi powie? Dlaczego tak czynimy? No nie czynimy tak, żeby tam zanurzyć rękę, nie? Kto mi powie? Bo to jest woda święcona. Co jeszcze? Dlaczego jest święcona? Co ona nam przypomina? Przypomina nam nasz chrzest i jak się nią żegnamy, to przypominamy sobie, że jesteśmy ochrzczeni, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Pana Boga. Bardzo wam dziękuję. Wracamy na miejsce. Dla rodziców z pierwszego czytania. Tam są takie słowa dzisiaj, padają bardzo ważne. Szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Czyli moglibyśmy pomyśleć, że może są takie czasy i są takie miejsca, gdzie się nie pozwala znaleźć. I zobaczcie, dla nas jako ludzi wierzących każdy czas jest dobry, aby właśnie szukać łaski Bożej, aby żyć w łasce Bożej, aby żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. I to, że dzisiaj jesteśmy, że przychodzimy do kościoła, że wiemy, jak przeżywać niedzielę, jest niezwykłym darem Pana Boga dla każdego i dla każdej z nas. Teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością przedstawmy Bogu Ojcu wspólne prośby.
1: Spraw, Panie, aby wszystkie osoby duchowne, wsparte Twoją mocą, z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nasze rodziny były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ludzie mediów i pracownicy środków społecznego przekazu zawsze służyli prawdzie. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ci, którzy przed nami odeszli z tego świata, świętej pamięci Helena, Jan, Mariusz, zmarli z rodziny, mogli oglądać Ciebie, Trójjedynego Boga. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby każdy z nas tutaj obecnych przyjmował z pokorą to, co dajesz nam w codzienności. Ciebie prosimy.
0: Panie nasz Boże, wysłuchaj modlitwy swojego ludu, oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacniaj nas swoją łaską i zaprowadź do swojego królestwa przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
0: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misterium doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Proszę wysłać ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiejsza zbiórka na tacy przeznaczona jest na renowację organów Katedry Wrocławskiej. Dziękujemy Wam za złożone ofiary. W parafii katedralnej praktykę akolicką kończy kleryk Kacper Barecki. Dziękujemy za wspólny czas i życzymy owocnego przygotowania do święceń diakonatu. Dzisiaj o godzinie 16:00 procesja ulicami Wrocławia z relikwiami świętych Stanisława i Doroty. Procesja ruszy z kościoła garnizonowego przez rynek i zakończy się w kościele świętych Stanisława, Doroty i Wacława. Na zakończenie około 17:00 msza święta pod przewodnictwem ojca biskupa Jacka Kicińskiego. W każdą niedzielę w katedrze zapraszamy rodziny z dziećmi na mszę świętą. Trwają zapisy dzieci do pierwszej komunii świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. Formularze zapisowe dostępne są w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Zapisy trwają do końca września. W kalendarzu liturgicznym przeżywamy w poniedziałek święto świętego Mateusza, w środę wspomnienie świętego Pio z Pietrelciny prezbitera. W poniedziałek, czyli jutro 11:00 w kolegiacie świętego Krzyża msza święta z udziałem kapituły świętokrzyskiej pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego. We wtorek w katedrze o 12:30 msza święta z udziałem teologów duchowości, również pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity. I w sobotę o godzinie 12:00 msza święta z okazji 125-lecia kanonicznego utworzenia prowincji wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa. Zapraszamy chłopców, młodzież i dorosłych mężczyzn do służby przy ołtarzu w katedrze. Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się bezpośrednio po mszy świętej w zakrystii lub do księdza Marka, opiekuna katedralnej służby liturgicznej. Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce wrocławskiej do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy w sobotę 17 października razem z grupą 21 katedralną. Zapisy na autokar powrotny do Wrocławia w zakrystii i kancelarii parafialnej oraz za pomocą kodu QR na plakacie. Dostępne są tygodniki kościelne, gość niedzielny i niedziela. Zachęcamy do lektury. Życzę Wam, drodzy, pięknej niedzieli, udanego tygodnia. Niech Pan Bóg nas obdarza swoim błogosławieństwem. Pan z Wami
2: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zakończyliśmy teraz misję mszy świętej z Wrocławskiej Katedry. 12 minut dzieli nas od godziny 11.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
1: 11. Niedziela, 20 dzień września. Za oknami trochę lepsza pogoda niż ta w prognozie od synoptyków. W tej chwili mamy 20 stopni, no i przebija się od czasu do czasu słońce. To cieszy, a w prognozie pogody przelotne opady deszczu i raczej dominacja chmur. Najcieplej 22 stopni. Cieszmy się taką pogodą, bo przez kolejne 3, 4, 5 dni, a nawet i do przyszłej soboty, temperatury w okolicach 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
2: Reklama.
3: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

No i tak, każdy jakiegoś bohatera sobie teraz pewnie powspominał z przyjaciół. 19 minut po godzinie 11, teraz w Radiu Rodzina o czytaniu, a w zasadzie o tym, jak słabo idzie nam czytanie, kiedy ostatnio widzieliście kogoś, kto sobie czytał książkę. Ja jeszcze w pociągach widuję faktycznie sporo osób od czasu do czasu i to takie jeszcze takie analogowe książki, mogę powiedzieć, normalne, papierowe sobie wyciąga i czyta i to cieszy oczy naprawdę. No ale ręka do góry, kto tam ostatnio sięgnął po jakąś książeczkę, pewnie każdy teraz może powiedzieć, no kiedyś to może więcej czytałem. No właśnie, co zrobić, żeby więcej czytać? Otóż w Singapurze poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że strasząc nie da rady, namawiając nie da rady, to wiecie jak zrobili? Płacą normalnie przekupstwem. 15 minut wystarczy lektury dziennie, żeby zdobyć wirtualne monety wymienialne na gotówkę. Tak władze chcą walczyć z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych, no i poprawę poziomu koncentracji wśród obywateli. To nie jest tylko dla młodzieży, to każdy po prostu może sobie czytać i dostawać pieniądze. Myślę, że patrząc na to, jak na przykład bardzo czyste stały się stacje, różnego rodzaju rowy, miejsca, gdzie mieszkam sobie w tej chwili, czyli wsie, mówię tutaj o plastikach, które zaczęły być płatne i ludzie to po prostu zbierają, tak czyściutko jest, że masakra, to tak chętnie też zaczęliby czytać, jakby im za to ktoś miał zapłacić. No tylko, czy by nam pieniędzy w budżecie starczyło, tego nie wiem.

Babie Lato, Natalia Grosiak. To właśnie oni śpiewali teraz na naszej antenie. Ja bym chciał Państwa zachęcić do wysyłania SMS-ów do intencji, które zbliżają się krokami do nas. SMS-y wysyłamy pod numer 71 48, a zaczynamy je od słowa intencje, a kiedy już się rozpoczną, to wtedy można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę ze swoimi intencjami pod dobrze, mam nadzieję, znany numer 71 322 20 22.

I rozpoczynamy już intencje. Można do nas dzwonić oraz czekamy również na Państwa SMS-y z intencjami. Pierwsze już docierają. Prosimy o modlitwę o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej na każdy dzień w dniu urodzin dla Grażyny i całej jej rodziny. Proszę Barbara, Maciej, Wojciech i Oliwia. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.

I mamy kolejny SMS z intencjami. Matko Boska Nieustającej Pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska Nieustającej Pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siły dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

Kolejny SMS z intencją o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: I mamy telefon z intencjami. Witamy serdecznie. Można już je składać. Słuchamy.
1: Cześć Boże. Ja chciałam podziękować za otrzymane łaski, podziękować za miłe odwiedziny mojej chrzestnej. Prosić o szczęście wieczne dla zmarłych naszych rodzin, dla dusz czystowych, dla przyjaciół. Prosić też o błogosławieństwo Bożego dla mojego syna w dniu urodzin. Prosić o tych, którzy się oddalili od Pana Boga, aby znowu wstąpili na drogę przykazań Bożych. Przy okazji pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina, a jeszcze za tych bardzo ciężko chorych, żeby nie stracili nadziei, żeby Pan Bóg ich prowadził. Pozdrawiam serdecznie Radio Rodzina, dobrze, że jesteście. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie za ciepłe słowa i pozdrawiamy serdecznie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

No ma w sobie coś ta piosenka wyjątkowego, absolutnie. O piosenkach właśnie będziemy rozmawiali, czyli tych utworach, które pojawiły się 20 września na przestrzeni lat i pewnie większość z nich pamiętamy, choć nie wiemy, że to połączone jest z tą datą. Kalendarium muzyczne przed Państwem teraz w Radiu Rodzina.

września 1986 roku Huey Lewis z grupą The News rozpoczęli pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z kompozycją Stuck With You. Był to drugi po Power of Love hit formacji w Stanach Zjednoczonych.

1954 roku urodził się Peter White, kompozytor, gitarzysta, pianista i akordeonista. Przez ponad 20 lat współpracował z Alem Stewartem. Do autorskiego projektu zaprosiła go również wokalistka Basia Trzetrzelewska. I niebawem White stał się współautorem jej bestsellerowych albumów. W 1996 roku piosenkarka odwdzięczyła się muzykowi, śpiewając na albumie Caravan of Dreams w kompozycji Just Another Day.

20 września 1997 roku Elton John umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów single Candle in the Wind. Utwór był przeróbką kompozycji Muzyka z 1974 roku dedykowanej aktorce Marilyn Monroe. Nowa wersja powstała po tragicznej śmierci księżnej Diany. Singiel przez 6 tygodni nie opuszczał pierwszego miejsca i został najbardziej kasowym singlem wszechczasów.

W 1973 roku w wieku 30 lat w katastrofie samolotu ginie Jim Croce, piosenkarz i kompozytor. Artysta zasłynął nastrojowymi balladami, a śmierć dosięgła go w okresie, kiedy

20 września 1989 roku ukazał się drugi album aktora i piosenkarza Dona Johnsona. Krążek zatytułowany Let It Roll zawiera m.in. cover utworu z repertuaru Aarona Neville.

Eagle Eye Cherry na naszej antenie, 19 minut do godziny 13. Ta informacja pojawiła się wczoraj, ale dzisiaj dopiero gdzieś tam na jakichś memach mi wyskakuje trochę częściej. Myślę, że może komuś też to umknęło, jak to wczoraj Grzegorz Braun w Krakowie ściął znak strefa czystego transportu. No ale policja stwierdziła, że żadnego wykroczenia i wandalizmu nie było. I teraz się możecie dziwić dlaczego, a to już wam mówię dlaczego. Otóż Grzegorz Braun przyniósł wcześniej ten znak ze sobą i na trytytki sobie go przyczepił, żeby móc go później ściąć, krzycząc precz z Eurokomuną. Ja kiedyś myślałem, że kabaret to tylko w kabarecie, a tu proszę bardzo, polityka też potrafi być wesoła. Kiedy gra...

Minutka po godzinie 13, niedziela, 20 dzień września, gdzie niegdzie już może delikatnie kapać deszcz. Dziś niestety te przelotne opady deszczu będą się pojawiały znienacka tu i ówdzie. 21 stopni, za chwilkę ma być 22 i więcej, już dziś na termometrach nie zobaczymy. No należy też tą temperaturą się troszkę cieszyć, bo przyszły tydzień zapowiada się w granicach 17-18 stopni tylko i wyłącznie, a nad ranem temperatura może spadać momentami do 5 stopni. To szczególnie ważna informacja dla tych, którzy bardzo wcześnie wstają. Maciej Stania, kolejna godzina w Radiu Rodzina. Miley Cyrus zaczyna dla nas grać po 13:00.

0: Ignacy i jego samoloty na antenie Radia Rodzina. 15 minut po godzinie 13. Pora na naszą zaprzyjaźnioną audycję od zaprzyjaźnionego radia, w której poznacie państwo prawdę. Prawdę i tylko prawdę o Bogu, o Kościele, o nowych rzeczach, które warto wiedzieć. To dwuczęściowa audycja. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku. Zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
2: Nazywam się Weronika Ostrowska, a to jest program Poznacie Prawdę w Katolickim Radiu Warszawa oraz na naszym kanale YouTube. Odnowa Kościoła, nawrócenie we Francji oraz wizyta papieża we Francji pod koniec września to tematy naszej dzisiejszej rozmowy. A dziś w studiu jest z nami ojciec Jérôme Dernoncourt. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Katolicki kapłan związany z Kongregacją Najświętszego Sakramentu Zgromadzenia w Kościele Rzymskokatolickim założonym w roku 1856 roku w Paryżu przez świętego Piotra Julian Aymarda. Dziękuję, że jest ojciec z nami. I moje pierwsze pytanie dotyczy znaku, który ojciec ma przy sobie. To znak Najświętszego Sakramentu? Tak, dokładnie. Podążamy śladami świętego Piotra Julian Aymar. Nawet jeżeli nie jesteśmy członkami zgromadzenia, o którym pani wspomniała, mam jednak tę samą duchowość z bardzo dużą rolą adoracji. Jesteśmy także misjonarzami, dlatego jako księża spędzamy wiele czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu, a także na działalności misyjnej, próbując odnowić wiarę, miłować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ponieważ to jest bardzo ważne. Ile godzin dziennie spędza ojciec na adoracji? Staramy się robić to samo, co ten święty, co uważam za dobry pomysł. Prosił braci zakonnych i księży, aby poświęcali na to 3 godziny dziennie, więc staramy się tak robić. Nawet jeśli nie jesteśmy księżmi zakonnymi, jest to cel, który stawiamy sobie każdego dnia. Dlaczego właśnie tyle i co ojciec robi w tym czasie? To bardzo długo. To zależy. Czasami może się wydłużyć, kiedy człowiek jest rozproszony, kiedy nie jest w dobrym nastroju, ponieważ modlitwa zawsze jest walką, jest zmaganiem, wiemy o tym. Ale to jest powołanie, szczególnie powołanie dla nas. Nie każdy jest do tego powołany. Myślę, że każdy powinien chodzić na adorację, ale my szczególne powołanie mamy właśnie, aby być z Panem, spędzać z Nim czas, ponieważ Jezus kocha księży i chce, aby księża odpowiadali Mu miłością, szczególnie w Eucharystii, ponieważ kapłan jest człowiekiem Eucharystii. Dlatego niektórych kapłanów wzywa do poświęcenia większej ilości czasu, do bycia blisko Jego serca w Najświętszym Sakramencie, poznawania Go, pozwalania, aby On ich przemieniał, a potem by mogli jaśnieć i promieniować eucharystyczną miłością. Jak opisałby ojciec współczesny Kościół katolicki we Francji? Myślę, że mogę powiedzieć, że jest w tej chwili w wielkim kryzysie, podobnie jak wielu krajów europejskich. Może nie Polska obecnie, ale kraje Europy Zachodniej są zmęczone wiarą. Wielu ludzi utraciło wiarę i wydaje mi się, że w ubiegłym roku albo całkiem niedawno większość mieszkańców Francji nie była już katolikami. Nadal mamy chyba około 50% osób ochrzczonych, ale spośród tych 50% tylko 1-2% chodzi w niedzielę na mszę. To bardzo, bardzo mało. Sytuacja nie jest więc dobra, ale są oczywiście znaki odnowy i nadziei. Myślę, że będzie to wymagało czasu, ponieważ nadal znajdujemy się w kryzysie wiary. A jaka jest historia ojca? Pochodzi ojciec z katolickiej rodziny? Tak. Dzięki Bogu wychowałem się jako katolik, ale przez pewien czas byłem trochę oddalony od wiary i Kościoła. Jako młody człowiek, tak. Nadal miałem wiarę, ale niewiele praktykowałem, żyłem w grzechu, daleko od Jezusa. Nie znałem Go dobrze, ale w wieku 22,5 roku przeżyłem bardzo mocne nawrócenie. Dlatego jestem teraz księdzem. W szczególny sposób odkryłem Jego pełną miłość obecną w Najświętszym Sakramencie. Jak do tego doszło, że poznał Ojciec Chrystusa? Więc miałem w sercu bardzo wiele pytań egzystencjalnych. Nie byłem byłem szczęśliwy. Szukałem pokoju, szczęścia, radości i niczego z tego nie miałem. Pewnego wieczoru po imprezie z przyjaciółmi wróciłem do swojego pokoju. W nocy byłem bardzo smutny i zawołałem do Boga. Jeśli jesteś prawdziwy, jeśli istniejesz, a wierzę, że istniejesz, zrób coś dla mnie, proszę, bo nie znajduję miłości, nie znajduję pokoju, nie znajduję radości. Pomóż mi, proszę. Tak jak mówi Pismo, ubogi woła do Pana, a On odpowiada na jego wołanie. To właśnie wtedy przydarzyło się mnie. Rok później pojechałem na pielgrzymkę i tam spotkałem Pana, szczególnie poprzez piękną spowiedź. Bałem się wyznać swoje grzechy, ponieważ miałem ich wiele. Mówiłem sobie, nie mogę powiedzieć tego księdzu, to niemożliwe, co on sobie pomyśli. Ale nie znałem miłości Boga ani Jego miłosierdzia. On przyszedł przecież, aby zbawiać i uzdrawiać. Zebrałem więc odwagę, żeby się wyspowiadać, ponieważ był tam młody, dobry ksiądz pełen radości. No i pomyślałem, jeśli mam się wyspowiadać, to pójdę do niego. Był bardzo życzliwy, udzielił mi rozgrzeszenia i wtedy poczułem, jak pokój Boga wchodzi do mojego serca. Później dotarliśmy do Chartres. Wie pani, w Francji jest wielka pielgrzymka, Paryż, Chartres. I tam w krypcie pod kościołem doszło do tajemniczego spotkania z Bogiem. Nie potrafię tego wyjaśnić, ponieważ było to bardzo intymne, tak, i tajemnicze. Ale od tamtego dnia, od tamtej chwili zacząłem chodzić codziennie na mszę i po mszy spędzać czas przed Najświętszym Sakramentem, modląc się, rozmawiając z Jezusem. Bardzo szybko zapragnąłem oddać życie Bogu. Jako ksiądz, tak, ale początkowo bardziej jako mnich. Pociągała mnie cisza, modlitwa, rozmowa z Bogiem, skupienie, adoracja i nauka. Mówiłem więc Bogu, tak, chcę być księdzem, ale takim, który dużo się modli. Jeśli mam być zajęty, biegać wszędzie jak wielu księży, to w pewnym sensie jest dobre, ale nie dla mnie. Potrzebuję więcej czasu na modlitwę, na skupienie. Powiedziałem więc, dobrze, chciałbym być księdzem, ale księdzem adoracji. Proszę. I pierwsze kroki były u kapucynów, tak?
3: Tak.
2: Trzy lata po moim nawróceniu wstąpiłem do wspólnoty braci franciszkanów kapucynów w Nowym Jorku, na Bronxie. Opiekiwali się oni ubogimi. Było tam także dużo modlitwy i adoracji, ale wciąż za mało. Nadal za mało. Mieli godzinę adoracji dziennie, co już nie jest i tak niezłym wynikiem, ale w piątki był dzień kontemplacji, odpoczynku i kontemplacji, więc adoracja trwała cały dzień. W ciszy, tak. Pytałem, dlaczego każdy dzień nie może być piątkiem? Chcę, żeby każdy dzień był piątkiem, z dużą ilością adoracji. Odszedłem więc, wróciłem do Francji, nadal rozeznając. Później wstąpiłem do seminarium we Francji i poznałem wspólnotę misjonarzy Najświętszej Eucharystii. Spotkałem jednego z nich i zauważyłem, że jest bardzo rozmodlony. Zapytałem go, czy macie dużo adoracji? Bo szukam wspólnoty, w której jest dużo adoracji. Powiedział, o tak, adorujemy bardzo dużo, wiele godzin dziennie, przyjdź i nas odwiedź. Tak zrobiłem. I rzeczywiście bardzo dużo się modlitwi. To była prawda. Pomyślałem, może wreszcie znalazłem właściwe miejsce. Czy jest was wielu w tej wspólnocie? Nie, to nowa wspólnota. Podążamy śladami świętego Piotra, Juliana i Marda. Założone zostało w roku 2007, czyli 19 lat temu. I jest nas 10 księży. Czyli nawet nie 12, jak apostołów, nie. Może kiedyś mam taką nadzieję. Czy uważa ojciec, że adoracja i modlitwa w ciszy są odpowiedzią Boga dla ludzi żyjących w bardzo szybkim, gwałtownie zmieniającym się i jednocześnie bardzo hałaśliwym świecie? Zdecydowanie. Jestem o tym całkowicie przekonany. Wielu wielkich świętych, a także Jan Paweł II, który jest jednym z moich ulubionych świętych, mówiła, że każdy okres odnowy wiary w Kościele był związany z odnową wiary i miłości do Eucharystii. Więc skoro jesteśmy w kryzysie, odpowiedź jest bardzo jasna. Musimy wrócić do centrum naszej wiary. Centrum stanowi msza i obecność w naszego Pana, wiara w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Wielu katolików chodzi we Francji na msze. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale jeśli zada się im kilka pytań teologicznych dotyczących rozumienia Eucharystii, nie rozumieją jej. W Polsce jest tak samo. To bardziej jak zwyczaj, tradycja. Oni tak naprawdę nie znają wiary. We Francji nie otrzymali dobrej katechezy. Właściwie była ona bardzo słaba. Dlatego nie wiedzą i jeśli zada się im pytania, wielu odpowiada bardziej w sposób protestancki, traktując Eucharystię symbolicznie. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Mieszkałem tam i tam również chcą odnowy, ponieważ przeprowadzane są sondaże i badania pokazujące, że ludzie nie wyznają rzeczywistej wiary Kościoła. Bardzo ważne jest więc, abyśmy znali wiarę. Credo. Być dobrym katolikiem oznacza znać credo i naprawdę żyć tym, czym jest wiara. Szczególnie skupiając się na sakramentach i życiu modlitwy skoncentrowanym na Eucharystii. Powiedział ojciec, że we Francji jest wielu tradycyjnych katolików, którzy nie znają zasad wiary, nie wiedzą, czym właściwie jest nasza wiara. Prawdopodobnie, jak sądzę, nie znają osobiście Jezusa, ponieważ kiedy Go poznajemy, wszystko staje się inne. Idziemy do Kościoła, idziemy na adorację, aby osobiście Go spotkać. Co powinniśmy zrobić jako Kościół, aby dokonała się wielka zmiana w naszej wierze, aby nie była ona tylko tradycją, lecz żeby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa? Myślę, że jedną z odpowiedzi, być może są też inne, ale dla mnie najbardziej centralną, jest właśnie wiara i miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli naprawdę poznałeś Go jako osobę, żywą, obecną, tutaj, w Najświętszym Sakramencie, jak Pani powiedziała, życie zmienia się całkowicie, a wiara staje się zupełnie inna. Jest bardzo osobista, pełna oddania, pojawia się zaangażowanie, wtedy można ewangelizować. Bo jeśli nie znasz dobrze Jezusa, jest to bardziej zwyczaj, tradycja otrzymana od rodziców. Nie mówię, że to jest złe, ale to zdecydowanie za mało. To może być pierwszy krok. Znaczy, naprawdę widzisz różnicę. Kiedy poznajesz Jezusa i zakochujesz się w Nim. Inaczej nie jest to możliwe. A kiedy jesteś zakochany, to widać. Ludzie mówią, jest w Nim coś innego. I wtedy możesz nieść Jezusa. Jeśli nie masz Jezusa w sobie, jeśli nie znasz Go dobrze, nawet jeśli chodzisz na msze, ale niewiele się modlisz, wszystko jest bardziej zwyczajem, nie możesz dać tego, czego naprawdę nie masz. To pierwsza zasada. Nie możesz dać tego, czego nie masz. Kiedy poznajesz Go blisko, osobiście, On cię prowadzi, pokazuje swoją miłość, miłosierdzie, życie, prawdę, dobro, wszystko. I zostajesz naprawdę przemieniony. A wtedy możesz przemieniać świat, to znaczy On będzie przemieniał świat przez ciebie. Wie ojciec, że adoracja jest bardzo trudną formą modlitwy. Wielu ludzi, którzy zaczynają, czuje, że to nudne. Co mam robić? Czy mam mówić do Jezusa? Mam mnóstwo różnych myśli. Co jest najważniejsze w adoracji? Jak ją rozpocząć, żeby nie skończyć po 2 godzinach albo po tygodniu? Rozumiem. Nie będę próbował sprzedać produktu. Modlitwa jest trudna. Ludzie muszą wiedzieć, że to zmaganie, walka. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że modlitwa jest walką. Życie chrześcijańskie nie jest łatwe. Jezus powiedział, że droga prowadząca do życia wiecznego jest wąska, więc to zmaganie. Ale trzeba tego chcieć i trzeba próbować. Przynajmniej na początku. A dlaczego jest to trudne? Z powodu grzechu pierworodnego. Mamy skłonność do życia na zewnątrz. Bardzo trudno jest nam trwać w ciszy, być samemu, zastanawiać się nad własnym życiem. Czasami może to być przerażające. Mamy więc skłonność, to skutek grzechu pierworodnego, do zajmowania się tym, co na zewnątrz, rzeczami do zrobienia, słuchaniem muzyki, ekranami, komputerami, ponieważ się boimy. Ojcowie Kościoła już 15 wieków temu mówili, że nawrócenie, zanim stanie się nawróceniem w sferze moralności, najpierw polega na przejściu od tego, co z zewnętrznej hałaśliwe, do wnętrza.
3: To go from outside and noise to inside. No, the king.
2: Jezus mówi, że królestwo jest wewnątrz, a my szukamy na zewnątrz. I w pewnym sensie to proste. Trzeba przestać szukać na zewnątrz. Wejść do własnego serca i słuchać, ponieważ Jezus tam jest i mówi. Ale jeśli w twoim życiu panuje hałas, nie możesz go usłyszeć. I dlatego być może jest to trudne, szczególnie na początku, ponieważ nic się nie dzieje. To trochę jak pustynia. Jest nudno. Czasami tak. Nudzę się.
3: Me too?
4: Do you sleep?
3: Yes.
2: Zdarza się ojcu zasnąć? Tak, czasami. Ale święta Teresa z Lizji też zasypiała i mówiła, że to nic wielkiego. I to ona mówiła, rodzice kochają swoje dzieci, kiedy śpią. Tak samo jak wtedy, kiedy są aktywne, kiedy nie śpią. A niektóre mamy mówią, że czasami nawet wolą, kiedy dzieci śpią. I myślę, że lepiej zasnąć przed Jezusem niż we własnym łóżku, ponieważ mamy pragnienie, żeby być z Nim, żeby się modlić. Ale czasami jesteśmy tak wyczerpani, że po prostu zasypiamy. I Bóg o tym wie, tak mówi Teresa. Bóg wie. To znaczy, trzeba próbować walczyć, żeby tam być, ale jeśli czasami zaśniesz, to nic wielkiego. A jeśli Jezus ci błogosławi. Jeśli śpisz cały czas, może warto przyjść na adorację o innej porze dnia albo w nocy. Ale jeśli czasami zaśniesz, ciało jest ciałem. Kiedy ciało jest zmęczone, nie jesteśmy aniołami, więc ciało domaga się snu. Czasami się nie da z tym walczyć. Ale nie zniechęcaj się tym zmaganiem. Im bardziej wytrwale idziesz za Chrystusem, nawet jeśli nie ma żadnego smaku, niczego nie czujesz, pamiętaj, że modlitwa jest nie jest uczuciem. Gdyby Bóg był w Najświętszym Sakramencie tylko dlatego, że Go czujesz, byłby to problem. Bóg tam jest. Niezależnie od tego, czy Go czujesz, czy nie, On jest w Najświętszym Sakramencie. Więc jeśli przychodzisz do Niego z wiarą, nawet jeśli się zmagasz, otrzymasz wiele łask, bardzo wiele łask. A jeśli wytrwasz, Bóg czasami daje także pocieszenia. Ale tak nie mogę sprzedawać produktu i mówić, że będzie łatwo. To prawdziwa walka. I myślę, że to pierwsza walka. Jeśli wygrasz tę bitwę o modlitwę, wygrasz wszystko inne. Jeśli ją przegrasz, przegrasz wszystko inne. Święty Alfons Liguori powiedział bardzo mocne słowa. Ten, kto się modli, będzie zbawiony. Ten, kto się nie modli, będzie potępiony. Nie chodzi więc tylko o Ojcze Nasz rano i Zdrowaś Maryjo wieczorem. Chodzi o prawdziwą modlitwę. I mszę w niedzielę? Oczywiście, oczywiście. Ponieważ adoracja jest związana z mszą. Nie możemy mieć adoracji, jeśli nie mamy mszy. Dlatego ofiara mszy jest absolutnie centralna. I komunia oczywiście. Jan Paweł II mówił o potrójnej tajemnicy Eucharystii. Ofierze, uczcie, komunii i obecności. Kiedy więc idziesz na mszę, masz pierwsze dwa wymiary. Ale po mszy trzeba wrócić do rzeczywistości, obecności i spędzać z Nim czas, bo On jest tam dla nas. On na nas czeka. Czasami jest bardzo samotny. W pewnym sensie cierpi, że nie przychodzimy. Ponieważ jest tak pełen łask, które chce dawać. Kiedy przychodzisz do Jezusa, jest tak samo jak w Ewangelii. Ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, byli uzdrawiani, pocieszani, przemieniani. To ten sam Jezus. Powiedziałbym nawet, to jeszcze lepszy Jezus. Ma teraz zmartwychwstał. 2000 lat temu, kiedy był na ziemi, nie był jeszcze zmartwychwstały. Mógł ucierpieć i tak dalej. Kiedy więc przychodzisz do Jezusa, jest tak samo. Spotykasz żywego Boga, obecnego. Nawet jeśli jest ukryty, oczywiście potrzebujesz wiary, ale On tam jest, całkowicie obecny. I wtedy zostajesz przemieniony. Mogę o tym zaświadczyć. Jeśli przestanę się modlić, nawet jeśli jestem księdzem, jestem skończony. Skończony. Nic nie będzie działo się w moim życiu. Mogę pójść do piekła. Jeśli przestanę się modlić, jestem skończony.
4: Naszym gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii. I jednocześnie przypominam, że pełna wersja rozmowy z ojcem Jérômem jest dostępna na kanale YouTube Radia Warszawa. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
1: Poznacie Prawdę. Radio Rodzina.

0: Poznacie prawdę.
1: Gościem w programie Poznacie Prawdę jest dzisiaj ojciec Jérôme Dernoncourt, misjonarz Najświętszej Eucharystii, przed mikrofonem Weronika Ostrowska. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Radia Warszawa. To dzięki Waszemu wsparciu powstają takie rozmowy jak ta. Informacje dotyczące tego, jak nas wspierać, znajdziecie w zakładce Wspieraj na stronie radiowarszawa.com.pl.
2: Skoro mówimy o odnowie kościoła we Francji, dużo słyszymy również o bractwie świętego Piusa X.
3: Które,
2: jak rozumiem, jest tam dość silne. Czy jest to problem do kościoła katolickiego we Francji, czy nie? No tak, jest to problem, ponieważ oddzielili się od kościoła. Kilka miesięcy temu pojawili się nowi biskupi. Mamy kryzys we Francji, ale również w kościele na świecie. Benedykt XVI mówił o dyktaturze relatywizmu. Jest też problem z liturgią. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale we Francji w przeszłości teraz już trochę lepiej. Księża czasami mówili niewłaściwe rzeczy i nie celebrowali mszy świętej w odpowiedni sposób. Chcę jednak podkreślić, że absolutnie jestem przeciwny tradycjonalistom, którzy pozostają wewnątrz Kościoła. Nie są poza nim. Nie występują przeciw papieżowi, ani przeciw soborowi. Bo jeśli się nad tym głębiej zastanowić, twierdzenie, ja mam prawdę przeciw papieżowi Kościołowi, jest mentalnością bardzo protestancką. Bóg dał klucze Piotrowi. Nawet jeśli papież nie zawsze jest dobry i biskupi nie zawsze są dobrzy, papież wciąż nie odbiera swojego daru. Pan nie odbiera swojego daru. Dał klucze Piotrowi. Trzeba więc być z Piotrem. Można czasami stawiać pytania czy krytykować, ale pozostając wewnątrz Kościoła i zamierzając we właściwym kierunku. Są tradycjonalistyczni księża i tradycyjna msza. Jeśli ktoś mnie pyta, absolutnie nie jestem przeciw temu, ponieważ Benedykt XVI powiedział, że to, co przez wieki było święte i sakralne, nie może nagle stać się czymś złym. Powinniśmy dążyć do pewnej harmonii. Odbyła się reforma liturgii. Benedykt XVI mówił, że nie została przeprowadzona dobrze. Sama idea była dobra, ale wykonanie nie było najlepsze. Musimy więc pracować nad lepszą liturgią, bardziej sakralną, sprawowaną z większą czcią. Być może pomoże to osiągnąć większą harmonię. Nadal jednak uważam, że w Kościele istnieje w tej kwestii kryzys. Dlaczego zdaniem Ojca ludzie dołączają do tej wspólnoty? Jest ich wielu i jest to duży problem w całym Kościele katolickim. Tak, jest ich wielu, może nie aż tak wielu, ale są ich tysiące. Myślę, że mają około 1000 księży. Nie wiem dokładnie, dlaczego ludzie tam idą. Ponieważ tę samą liturgię i bardzo mocną, intelektualnie ugruntowaną wiarę można znaleźć także gdzie indziej. I to jest akurat dobra strona ruchu tradycjonalistycznego. Ale dla mnie kluczowe jest pozostawanie z papieżem, z Piotrem. We Francji, na przykład w Toulonie, mamy wielu tradycjonalistycznych księży, którzy działają wewnątrz Kościoła, zachowując własną specyfikę, i uważam, że to jest dobre. Tradycja jest czymś żywym. Myślę, że problem niektórych tradycjonalistów znajdujących się poza pełną jednością z Kościołem polega na błędnym rozumieniu tradycji. Dla nich jest ona jak stary skarb, który się nie porusza, jak szkatułka z klejnotami i złotem, którą po prostu przekazuje się dalej. Ale tradycja nie jest czymś takim. Tradycja jest żywa, jest jak drzewo, na którym wyrastają nowe gałęzie. I ktoś mówi, o, to jest nowe. Tak, ale wyrasta z tego samego drzewa, z tego samego korzenia. To wciąż to samo drzewo, nie inne. Problem pojawia się, kiedy mamy do czynienia z innym drzewem. Pamiętam jednego księdza, który odszedł i przyszedł do diecezji Toulon i powiedział, zajął mi 20 lat, żeby zrozumieć, że byliśmy odcięci od tradycji. Zrozumiał właśnie to, o czym mówię, ponieważ oni zatrzymali się na Piusie X, Piusie XII. Nie ma soboru. Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI. Tego wszystkiego nie mają. A przecież to jest rozwijająca się tradycja Kościoła. Dlatego myślę, że jest w tym grzech przeciw miłości. Musimy się więc za nich modlić i modlić o lepszy świat, świętszy Kościół, powracający do swoich korzeni, a także w pewnym sensie do liturgii sprawowanej z większą czcią i większym poczuciem sakrum. Czyli być może ta wspólnota wskazuje na pewne słabości Kościoła katolickiego i nasze grzechy.
1: Tak.
2: W pewnym sensie tak można powiedzieć. Ale zdecydowanie lepiej jest pozostawać wewnątrz Kościoła. Musimy się nawracać. Ale dobrze jest też, kiedy cały Kościół zmierza w tym samym kierunku. Powiedziałbym podobnie jak Benedykt, bo dla mnie był człowiekiem o niezwykłym umyśle, bardzo mądrym i bardzo świętym. Mówił, że znajdujemy się w kryzysie liturgii. Dla niego to właśnie było korzeniem problemu. Myślę, że nadal jesteśmy w tym kryzysie. Musimy więc modlić się i cierpieć w intencji lepszego rozumienia liturgii, powrotu do bardziej... Wie pani, na przykład Sobór Watykański II nie nakazał, żeby kapłan sprawował mszę zwrócony twarzą do ludzi. Jeśli przeczyta się teksty, tego tam nie ma. Tak, w jednym miejscu mówi się, że jest to możliwość, ale nie jest to nakaz. Potrzebujemy też organów. We Francji czasami pojawiają się dwie gitary i inne rzeczy. Powinniśmy czytać teksty. Nie wierzyć w jakiś duch Soboru Watykańskiego II, który miałby usprawiedliwiać różne szalone rzeczy. Nie. Jeśli trzymasz się tekstu, jesteś bliżej tego, czego chciał Kościół. Naprawdę wierzę. I jest to dla mnie źródłem cierpienia, że msza, którą czasami mamy dziś w Kościele, nie jest tą, jakiej chciał Sobór. Gdyby ojcowie Soborowi żyli dzisiaj i zobaczyli, oczywiście nie wszędzie, ale w niektórych miejscach, sposób sprawowania mszy, powiedzieliby, nie tego chcieliśmy. Nie tego chcieliśmy. Celem była odnowa. Benedykt XVI użył pięknego obrazu. Powiedział, że liturgia jest jak piękny obraz albo rzeźba. Chcemy usunąć kurz, który z czasem na niej osiadł, żeby znów ukazać jej piękno. Ale problem polega na tym, mówił, że czasami podchodziliśmy do tego obrazu w taki sposób, że zaczynaliśmy go niszczyć, zamiast po prostu go odnowić. Nie jestem ekspertem i nie mam wielkich rozwiązań, a dla mnie jednym z kluczowych kierunków jest dążenie do liturgii bardziej cichej, sprawowanej z większą czcią. Adoracja jest jedną z części tego. Cisza, medytacja i możliwość przeżywania mszy w większym skupieniu, ponieważ czasami jest po prostu zbyt głośno. Młodzi ludzie we Francji są przeciągani przez tradycyjną mszę właśnie dlatego, że jest sprawowana z większą czcią. Jest cicha i w pewien sposób im pomaga. Taką samą ciszę i cześć można znaleźć również w Novus Ordo, jak je nazywamy. Musimy jednak modlić się odnowa Kościoła Liturgii. Myślę, że adoracja jest częścią tej odnowy. Pomaga ludziom lepiej zrozumieć mszę i wejść w większe skupienie, ponieważ kiedy adorujesz, Jezus cię uczy. On jest szefem. On wie, wkłada więc w twoje serce właściwe myśli, pokazuje prawdę o sytuacji i lekarstwo, które może przynieść. Ale jeśli chcesz iść tą drogą, musisz być gotowy na cierpienie, bo to jest trudne i wymaga czasu. I spotykasz się ze sprzeciwem. Wszyscy święci o tym mówią. Spotkali się ze sprzeciwem. Proboszcz Zars, wielki patron kapłanów, mówi, sprzeciwiano mi się. Ludzie mówili o mnie złe rzeczy. I powiedział, że w pewnym momencie poprosił Jezusa, aby nauczył go kochać krzyż. Kochać krzyż. Wtedy stał się bardzo szczęśliwy. My także będziemy mieli krzyż. Jeżeli chcemy dokonywać odnowy w imię prawdy i dobra Kościoła, spotkamy się ze sprzeciwem. Także wewnątrz Kościoła wiemy o tym. Kardynał Sarach mówił, podobnie jak wielu innych, że istnieją źli. Bardzo źli pasterze, źli biskupi. Musimy być tego świadomi, ale nie sądźmy nikogo. Módlmy się za nich. Wiemy, że walka trwa. Wydaje mi się, że Matka Boża w objawieniach w Japonii, w Akicie w latach 70. mówiła, że Wewnątrz Kościoła dojdzie do wielkiego zmagania. Biskupi przeciw biskupom, kardynałowi przeciw kardynałom, więc... I możemy to obserwować. W takich sytuacjach zawsze myślę o świętej Katarzynie ze Sieny, która widziała wiele grzechów pośród ludzi Kościoła, a mimo to po prostu modliła się za nich, cierpiała za nich. I dzięki temu mogła przynieść Kościołowi wiele dobra. Musimy więc być świadomi grzeszności członków Kościoła, a nie samego Kościoła. Zna pani kardynała Jornetta, wielkiego teologa Szwajcara, mówił, że granica Kościoła przebiega przez nasze serce. Świętość i dobro, które czynimy, należą do Kościoła. Są w naszym sercu, natomiast grzech i zło znajdują się poza Kościołem. To piękny obraz. Tak więc musimy się za nich modlić. Być gotowi cierpieć, kochać Kościół i umieć opowiedzieć się po stronie prawdy, piękna i dobra. I... Wie pani, wszyscy w jakiś sposób cierpią, ale kiedy pracujesz dla Pana, musisz być gotowy cierpieć dużo i przyjąć krzyż. To trudno, ale można być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy, tak. Mam nadzieję, że choć trochę przyjmuję krzyż, choć nie jestem tego pewien, bo jestem grzesznikiem, ale jeśli znasz Jezusa, mówiliśmy o tym wcześniej, jeśli Go znasz, próbujesz kochać Go w Najświętszym Sakramencie i być wierny, to nawet jeśli jesteś grzesznikiem, masz spowiedź. Możesz zacząć od nowa. I jeszcze raz. Wzrastasz. Może wspinasz się coraz wyżej. Ale jest jedna rzecz. Kiedy zbliżasz się do Boga, nie jest łatwo, ponieważ On pokazuje ci, jak słaby i grzeszny jesteś. Prawda o nas samych, dokładnie. To prowadzi do pokory, ale nie masz pokory bez upokorzenia. Matka Teresa i wszyscy święci byli tak blisko Boga, że w pewnym sensie byli oślepieni. Widzieli tylko ciemność. Dlaczego? Nie dlatego, że nie było światła, a dlatego, że było go zbyt dużo. Jeśli patrzysz prosto w słońce, nic nie widzisz. Na twoich oczach światła jest za dużo. Tak samo, kiedy zbliżasz się do Boga. On jest tak wielki, nieskończony, tak wspaniały, że twój rozum i twoja dusza zostają oślepione. Nie dlatego, że panuje ciemność, a dlatego, że wszystko jest przepełnione światłem. Musimy być na to gotowi. Ale może jako pewne końcowe słowo, trzeba oprzeć się na łasce, ponieważ Bóg jest miłością. Bóg nas kocha. Nawet kiedy czasami jesteśmy bardzo źli i popełniamy wielkie grzechy, On nas kocha. Chce nam przebaczyć, chce nas zbawić. To jest dobra nowina. I On zwyciężył. Na krzyżu zwyciężył. To On panuje. Wygrał walkę ze złem, grzechem i śmiercią. Tak więc jesteśmy po właściwej stronie. Jeśli idziemy za Chrystusem, w pewnym sensie już zwyciężyliśmy. Nie możemy więc dokonać tego sami. Potrzebujemy łaski. Z Bożą łaską On może czynić cuda w naszym życiu i w Kościele, nawet jeśli tego nie widzimy. I właśnie to jest problem. Chcemy widzieć i mierzyć wszystko jak biznesmeni. Kościół nie jest biznesem. Większość rzeczy dokonuje się w ukryciu. Ale Ty robisz to, co powinieneś robić. Modlisz się, cierpisz, robisz wszystko, co możesz, żeby ewangelizować i być świętym człowiekiem, wtedy wszystko będzie dobrze. Czy mógł więc powiedzieć, że odnowa Kościoła zaczyna się w moim własnym sercu? Tak, tak, możesz powiedzieć. Od mojego nawrócenia? Tak. Pamięta pani, co powiedziała matka Teresa? Przyszedł do niej dziennikarz i zapytał, co powinniśmy zmienić w Kościele, żeby był lepszy? Spojrzała na niego i powiedziała, Pana i mnie. To najtrudniejsza droga. Ale proszę spojrzeć na świętego Franciszka. Mówiła pani, że go lubi. On widział zepsucie w Kościele. Ono pojawia się cały czas. Dlaczego? Bo człowiek jest grzesznikiem. Dlaczego w Kościele pojawia się zepsucie? Zawsze. Zawsze będzie się pojawiać. Mógł się zdenerwować, odejść z Kościoła, założyć właśnie ruch, ale tego nie zrobił. Co zmienił? Nie innych, siebie. Zmienił samego siebie. Tak przychodzi od nowa, kiedy ty się zmieniasz. A święty to ktoś, kto bardzo się zmienił. Dlatego odnowa Kościoła zawsze przychodzi przez świętość. A ostatnie zdanie do naszych widzów i słuchaczy brzmi: ufajcie Panu. I idźcie go odwiedzić w Najświętszym Sakramencie, ponieważ on tam jest i czeka na was. Takie słowa usłyszeliśmy o księdza Jérôme Dernoncourt, misjonarza Najświętszej Eucharystii. Bardzo dziękuję za obecność i za wizytę w Polsce. Dziękuję i niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Dziękuję.
1: Pełną wersję rozmowy z ojcem Jérômem znajdziecie na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszam bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Poznacie Prawdę. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Dnia, tylko uwaga, przyzwyczajajmy się powoli, 17 stopni, również przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Zresztą do końca tygodnia temperatura raczej 17 nie przekroczy, a w nocy może spaść do ledwie 5 stopni. Tęsknimy za latem już powoli.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

No i troszkę mi się tu buja główka, muszę przyznać. Mary J. Blige na antenie Radio Rodzina, 24 prawie minuty po godzinie 14. Dzisiaj wszedłem sobie na stronę z nietypowymi świętami. Dzisiaj jest Dzień Parówki. Jednym też zdaniem można powiedzieć Dzień Parówkożerców. Kto od czasu do czasu nie sięga sobie po ten, no, nomen omen, jednak jeden z ważnych elementów śniadania. Od czasu do czasu każdemu się przytrafia, prawda? Dwie sprawy znam z parówkami. Jedna sprawa to związana z pewnym żartem. Otóż w masarni zapytano takiego masażera. Kiedyś była u niego dziennikarka i się pytają, co pan lubi jeść, ale żeby było trudniej, coś bezmięsnego. I coś bezmięsnego, to parówki. A jeśli chodzi o ciekawostki bardziej kulinarne i tym, jak przyrządzić sobie pyszne parówki, to bardzo proszę, to już też Robert Makłowicz mówił o tym wielokrotnie, że parówki robimy źle, czyli gotujemy je po prostu. A teraz uwaga, słowo parówka pochodzi od sposobu ich przygotowania. Tradycyjnie nie należy ich właśnie gotować, lecz parzyć, stąd jest parzówka, parówka, tak, żeby się ona wyparzyła po prostu, czyli nie wrzucamy nawet do wrzącej wody, tylko poczekamy sobie chwilkę, aż ta wrząca woda delikatnie ochłonie i dopiero wtedy wrzucamy parówki, odczekujemy kilka minut i jemy z takiej cieplutkiej wody. Samo słowo parówka już nam podpowiada, jak należy ją przyrządzić i gwarantuję wam, że będziecie zdziwieni, że smakuje lepiej. Smacznego!

Gnaz Barclay Crazy, 39 minut po godzinie 14. Fiu, można powiedzieć. Proszę się przyznać, kto chociaż raz nie myślał sobie, co by zaczął robić, jakie jego życie by wyglądało, gdyby wygrał w lotka główną nagrodę. Prawda? Myślało się o tym, co by się kupiło, gdzie by się pojechało, co by się zrobiło, jakby się żyło. Ajajajajaj. Prawie każdy z nas w głowie sobie coś takiego wyobrażał. Tymczasem od wczoraj ktoś już sobie nie musi wyobrażać. On już po prostu musi to wprowadzać w życie. Mamy rekordową wygraną w lotto. Uwaga, szczęśliwiec zgarnął 44 miliony, tu mógłbym skończyć, ale to jest prawie 45 milionów. 44 miliony 794 tysiące 855 złotych. No to jest największa wygrana jak do tej pory, jeżeli chodzi o lotto. Gratulujemy, no bardzo serdecznie. Ja od razu od siebie mogę powiedzieć, jeśli mnie słyszysz, drogi szczęśliwce, to ja bardzo bym się chciał z tobą zaprzyjaźnić teraz. Jak? Mów mi bracie, naprawdę, mów mi wuju, jak chcesz zresztą przyjść, pogadamy, zapoznamy się. 40, prawie 5 milionów złotych, tyle wynosi główna wygrana. Jest czego zazdrościć, drodzy państwo, a z drugiej strony pieniądze niejednego już też zniszczyły i byli tacy, którzy potrafili kompletnie nieumiejętnie skorzystać z takich pieniędzy. Mam nadzieję, że komuś, komu się to poszczęściło, będzie umiał i zadowolić siebie i swoich bliskich, i przyjaciół, i znajomych, ale też i może tych, których nie zna, wspomagając w jakiś sensowny, mądry sposób, bo to są pieniądze, które na pewno też na to wystarczą.

Tak sobie patrzę teraz za to okno i już tęsknię za słońcem, które było jeszcze, no w małej ilości, ale było przed południem. I tak sobie pomyślałem, że w sumie jak świeci słońce, jest ładna pogoda, to mam ochotę gdzieś wyjść, spotkać się ze znajomymi, wziąć dziecko do parku, coś porobić sobie w ogródku, pojechać na wycieczkę. Jest taka energia większa, prawda? Z kolei jak już tak naprawdę bardzo pochmurno, zaczyna się taka jesień, powiedzmy, szybciej robi się ciemno, to człowiek sobie chce poleżeć pod kocykiem, poczytać sobie książeczkę, poobejrzeć film, pogadać troszeczkę, iść wcześniej spać, wypić kawkę i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie pomyślałem, że w sumie to nie ma takiej pogody, chyba że się ze mną zgodzicie, że byłaby jakaś taka konkretna pogoda, że człowiek tak się budzi, patrzy i mówi, chyba bym chciał iść do pracy. Takiej pogody to chyba nie ma, prawda?

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

0: tego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.

0: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
1: 29. niedziela zwykła w ciągu roku. Kolejne fragmenty przez Kościół przygotowane na tę niedzielę. Komentować będzie profesor Adam Regiewicz.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska.
3: Z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, a Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.
1: I zaczynamy tradycyjnie od Starego Testamentu, czyli od pierwszego z czytań i od psalmu Księga Wyjścia. Bardzo ciekawa scena, tak do tego Mojżesza, któremu ręce trzymają, żeby Izrael zwyciężał, to ja w życiu nieraz wracam, tak bym chciała.
2: Też chciałabyś, żeby ktoś podtrzymał ci ręce.
1: Też bym chciała, żeby ktoś podtrzymał mi ręce.
2: Rozumiem. Wiesz, ten fragment jest o tyle fascynujący, że go trzeba czytać z fragmentem poprzedzającym, nie? Bo gdy sięgniemy do Księgi Wyjścia trochę wcześniej tego samego rozdziału, to zobaczymy moment, w którym Izrael buntuje się przeciwko Bogu. To jest ten moment w Masa Meriba, przy górze Choreb, gdzie lud Izraela szemrze. I to szemranie to nie jest tylko takie zwykłe narzekanie, ale tam jest wręcz mowa o tym, że oni chcą Mojżesza zabić, że chcą go zniszczyć za to, że prowadził ich na pustynię i tam mają przed sobą widmo śmierci, bo nigdzie nie ma wody.
1: To wypływa z ich stwardniałych serc już wtedy.
2: Na pewno. To jest pewien obraz ludu, niedaleki wcale od tego, w jakim my jesteśmy często stanie. Czyli niezależnie od tego, jakie cuda widzieliśmy w swoim życiu, jeżeli przychodzi moment kryzysu, to natychmiast wylewa się z nas żółć, natychmiast wylewa się z nas narzekanie, oskarżanie i tak dalej. To jest obraz tak naprawdę człowieka, tego starego serca, tak jak mówisz, nie? Tej zatwardziałości, ale to jest po prostu obraz człowieka skażonego naturą grzechu, nie? Że pierwsze, co robi, to oskarża. Jest niezadowolony, szemrze, do tego stopnia, że jest w stanie skazać kogoś i zabić. I to jest scena wcześniej. I Bóg każe uderzyć wtedy laską Mojżeszowi o skałę i faktycznie wypływa woda. I dodajmy, nie wiem czy wiesz, że to jest ta sama laska, którą Mojżesz używa, uderzając w wody Nilu, żeby te zabawiły się krwią. To jest to samo narzędzie, nie? Ale zostawmy ten trop. On jest dla mnie fascynujący, bo to jest, wiesz, cała symbolika też z tym związana i jakby znaczenie, nie? Że to jest, że tamta woda, która zabawiła się krwią, tutaj staje się wodą, która ratuje życie. Nie? Tam jest woda Nilu, tutaj jest woda ze skały. To są dwie sytuacje wręcz niemożliwe, jednocześnie odnoszące się no, do wiary, bo zawsze, kiedy jest woda, woda płynąca, to ona zawsze odnosi się do sytuacji wiary. Ale zostawmy to w tym miejscu. Dobrze, w każdym razie ten fragment wcześniej pokazuje co? Że Bóg ugina się pod prośbą ludu. Mojżesz uderza w skałę, wypływa z niej woda i tutaj się zaczyna czytanie, bo co się pojawia po tym od razu, to jest następny wers, pojawiają się Amalekici.
1: Przychodzi wróg.
2: Przychodzi wróg. I to nie jest przypadek, nie? Bo dobrze znamy historię Starego Testamentu i widzimy, że zewnętrzne zagrożenie dla Izraela pojawia się zawsze wtedy, gdy Izrael grzeszy. Gdy wątpi albo się sprzeniewierza, gdy idzie ku obcym bogom, wówczas zawsze pojawia się zagrożenie z zewnątrz. Cała Księga Sędziów późniejsza nam to pokazuje, nie? Że ile razy Izrael zbacza z drogi właściwej, pojawiają się ludy, które na niego napadają, które go dręczą. I tu jest tak samo.
1: Jest jakaś słabość wtedy.
2: Tak, bo Izrael nagle staje w sytuacji, musi się skonfrontować i w jakiś sposób to trochę go oprzytamnia, tak? Trochę daje taki kontekst, mówi, gdzie ja jestem, tak? Co ja zrobiłem, co się wydarzyło. To jest też niezwykle, i myślę, na tym polega ta siła Izraela jako silnego Bogiem, tak, narodu Izrael, silny Bogiem, że on jakby nieustannie się przegląda w tym, co Bóg chce, co Bóg do niego mówi w tych faktach. I to jest rzecz niezwykła i tego my jako Kościół nieustannie się uczymy też od starszych braci w wierze, tak? Znaczy nieustannie pytać o to, co Bóg chce nam powiedzieć w tych faktach, bo Izrael o to nieustannie pyta. I to jest ta sytuacja. I najeżdżają Amalekici. I teraz chciałbym ci zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, zobacz, tam jest mowa o tym, że oni przybyli, by walczyć pod Refidim. Mhm. I wiesz, sprawdziłem to słowo Refidim, co ono znaczy. I ono, jak mówią rabini, jest skrótem od Rafu Jedeichem Min HaTorah, czyli ręce ich osłabły w przestrzeganiu prawa. Tak rabini definiuje to słowo refidim.
1: To rzuca bardzo ciekawe światło na to, co za
2: Właśnie.
1: Chwilę.
2: To znaczy, że kiedy oni przestali przestrzegać przykazań prawa mojżeszowego, prawa, które dostali na górze Synaj, wówczas natychmiast wpadli w sidła wroga. Tak? I to jest jakby pierwsza rzecz. I kim byli Amalekici? Nie? Pamiętajmy, że Amalekici byli potomkami Amaleka. Amalek był jednym z potomków Ezawa. To znaczy, pamiętamy Ezawa, brata Jakuba, myśliwego, według tradycji opisywanego jako człowieka pełnego gniewu.
1: Fizycznie
2: kogoś,
1: nawet.
2: Fizycznie, tak. Fizycznie rozbudowanego, groźnego, porywczego i tak dalej. No i jako dzieci Ezawa, w sensie Amaleka, Amalekici są tacy sami. To znaczy, oni się zajmują przede wszystkim napadaniem na karawany ciągnące między Egiptem a Damaszkiem i w ten sposób łupiąc podróżnych, no mieli sposób życia, tak, rabują ich po prostu. I teraz mamy zatem dwie strony, tak, Amalekitów, którzy w samej swojej naturze, będąc potomkami Amaleka i Ezawa, są groźni, zajmują się napadaniem na innych, tak? Oni są przystosowani do walki i z drugiej strony mamy Izraelitów. Kim są Izraelici na pustyni? Wiele komentarzy to mówi, tak? To nawet nie był lud. To była jakaś zbieranina ludzi, którzy wyszli z żonami, dziećmi, bydłem, tak jak stali, jeszcze zdążyli ograbić Egipcjan, tak? Ale to wszystko potem przelali w ten posąg cielca i
1: tak,
2: stracili. No właśnie,
1: oddawać.
2: Ale to była jakaś zbieranina ludzi, którzy nie byli w ogóle nawykli do walki. Może kilku z nich, tak? Jozue, o którym za chwilę usłyszymy, paru innych, ale ogólnie to są ludzie, którzy nie potrafią się ochronić, którzy nie mają żadnego doświadczenia, a więc w starciu z Amalekitami nie mają żadnych szans. I tutaj się zaczyna nasze czytanie. Mhm. To czytanie bardzo ładnie pokazuje nam walkę na dwóch płaszczyznach. Nie? Myślę, że tutaj to widać. Czyli z jednej strony Mojżesz mówi do Jozuego, wybierz sobie mężów i wyrusz do walki. To znaczy, że ta pierwsza walka, ona ma charakter czysto fizyczny. Tak? Mhm. To zresztą ciekawe, bo Jozue, który zawsze jest pokazany w Starym Testamencie jako dzielny wojownik, on towarzyszy Mojżeszowi niemal od początku. To jest bardzo konkretna też katecheza Izraela, który pokazuje, że Jozue Bomazańcem był następcą Mojżesza. On miał wprowadzić do ziemi obiecanej ten lud
1: Izraela.
2: Tak, bo
1: Mojżesz nie wejdzie.
2: Mojżesz nie mógł wejść, właśnie. Chociażby z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli tego, że uderzył w skałę, ale jak mówi tradycję, uderzył dwa razy, bo zwątpił, że z tej skały Bóg jest w stanie wyprowadzić wodę, a więc jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w tym rozdziale Księgi Wyjścia, który nam tu pokazuje, że Mojżesz nie wejdzie. To jest jakby konsekwencja. Wejdzie Jozue. Jozue idzie walczyć. I
1: tak, bo on spełnia polecenie Mojżesza, nie dyskutuje
2: nie
1: w ogóle.
2: Nie. Jozue zresztą jest od początku, jeżeli popatrzymy na to, jak on się zachowuje w Księdze Wyjścia, kiedy na przykład Mojżesz wysyła go ze zwiadowcami do Ziemi Obiecanej, on jest jedyny, który mówi, tak, idźmy, podbijemy ten lud. Mhm. Podbijemy tą ziemię. Tak, on jest jedyny, który nie wątpi w to. Od początku ma tego ducha Bożego, w sensie ducha walki. Możemy patrzeć na to oczywiście w sposób taki dzisiaj cywilizacyjny, no, że to był człowiek pełen gniewu, tak? Ktoś, kto atakuje innych i tak dalej. Ale to jest też ten czas, który bardziej pokazuje jego wewnętrzne ustosunkowanie. To znaczy, że trzeba walczyć, tak? Walczyć nie samemu, ale walczyć właśnie jako moc Boga. I teraz mamy tą drugą część, dla nas o wiele bardziej istotną, czyli ta walka, którego udziałem jest Mojżesz, tak? Której udziałem jest Mojżesz. Czyli ta walka dokonuje się na poziomie wewnętrznym. Ona jakby ujawnia to, co później powie święty Paweł, że ta walka toczy się nie przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom zła na wyżynach niebieskich, nie? I to jest ciekawe, bo Mojżesz faktycznie podnosi tą modlitwę do rangi walki, tak? Ona toczy się równolegle z tą walką fizyczną.
1: On staje jako wsparcie. I to jest ciekawe, co mówi do Jozuego. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku. Góra to jest miejsce spotkania z Bogiem, modlitwy.
2: Tak. To symbolicznie...
1: Staje z tą laską właśnie.
2: Tak, to jest symbolicznie oczywiście. Góra ma mnóstwo konotacji, przede wszystkim takie, że ona staje się symbolem spotkania z Bogiem. Tak? Mhm. Jako, no chociażby antropologia nam to podpowiada, że coś, co jest na samej górze, na samym szczycie, jest bliżej nieba, więc jest bliżej sakrum, jest bliżej świętości. Stąd pewne tendencje, nawet jakby we wszystkich kulturach pogańskich, budowania świątyń lub uznawania takich przestrzeni, które są naturalnie wznoszące się ku niebu jako miejsc świętych. To jest coś naturalnego. I dokładnie tak samo myśli Mojżesz. Tak? Idzie na górę, tam staje. I co więcej, jeszcze on sam staje się górą, bo on, co robi, podnosi ręce. Dobrze, w każdym razie ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka, jeżeli pozwolisz, na kilka rzeczy. Po pierwsze, ten gest, który wykonuje Mojżesz, gest podniesionych rąk. To jest, po pierwsze, oczywiście my wiemy, że to jest gest oranta. Kościół wielokrotnie pokazuje nam ten gest wznoszenia rąk w modlitwie do góry. Ale zobacz, że to jest tak naprawdę gest dziecka, nie? Jak dziecko czegoś chce, przybiega do rodzica, nie? No on nawet nie musi mówić, że on chce na ręce.
1: Wyciąga rączki,
2: ręce, tak. Dokładnie. Mhm. I to jest przepiękna figura zapowiadająca to, co później Chrystus powie, czy będzie uczył apostołów w modlitwie. Ojcze nasz, tak? Czyli pokazuje, że Bóg już wtedy objawia siebie jako ojciec. To zresztą odnajdziemy, jeżeli mogę przeskoczyć, fascynuje w psalmie. Wiesz, jest tam taki fragment, który mnie zawsze porusza, że ten, który chroni Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. Ten, który czuwa nad Izraelem. Wiesz, sama masz doświadczenie, ja też mam doświadczenie jako rodzic, że jak jest małe dziecko, no to człowiek nie śpi. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie, nie? Bo musi czuwać. W sensie takim, że czasami pada na nos, ale jak dziecko się obudzi, to wstaje. Po prostu, nie? Nawet jeżeli po prostu jest się koszmarnie zmęczonym. I to jest przepiękne, bo tu pokazuje ten ojcowski charakter Boga od samego początku, którego może w Starym Testamencie nieczęsto widać, albo on jest ukryty pod innymi aspektami, pod innymi atrybutami Boga, ale on jest. I ten gest rąk podniesionych Mojżesza w jakiś sposób uwydatnia, moim zdaniem, tą ojcowską też relację, nie? Że Mojżesz mógł wyciągnąć do niego ręce. Po drugie, ręce słabną. To, co widzimy, nie? Że po jakimś czasie, myślę, że każdy miał to doświadczenie, nie wiem, wieszamy firanki, nie? I po 5 minutach wiszenia na kaliszu czujemy, że nam ręce po prostu słabną.
1: To tak, jedna, trzeba je na chwilę opuścić.
2: Trzeba je na chwilę opuścić i tak dalej. I to, ta słabość pokazuje co? Że kiedy słabną ręce, kiedy słabnie modlitwa, natychmiast walka fizyczna, szala tej walki przesuwa się na stronę wroga, nie? I to jest, myślę, też ciekawe, bo od razu pokazuje właśnie to połączenie, o którym mówiliśmy, że zewnętrzne zmaganie idzie w parze ze modlitwą. Modlitwą traktowaną też właśnie jako walka. Nie?
1: Tu Mojżesz nie jest też sam w tej walce,
2: świetnie,
1: to jest ciekawe.
2: Świetnie, że to mówisz, dokładnie, bo to, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, bo to jest po prostu figura Kościoła. To znaczy, że, bo co robią Aaron i Hur, którzy towarzyszą Mojżeszowi. Kiedy widzą, że jego ręce słabną, to oni natychmiast stają się podporami w tej modlitwie. Czyli podtrzymują mu ramiona.
1: Nie? Jeszcze dbają o to, żeby sobie usiadł.
2: Żeby usiadł, właśnie. Mhm. Nie? Ale oni sami stają obok. I jak na ich barkach spoczywają ramiona Mojżesza. I wyjaśnienie wydaje się oczywiste. To jest siła modlitwy wspólnotowej, nie? To jest to, co później powie święty Paweł. Jedni drugich brzemiona noście. Gdy Mojżesz słabnie, pozostali przyjmują tę modlitwę. To jest właściwie obraz wspólnoty Kościoła, tak? Że Kościół się modli nieustannie, ale to nie znaczy, że każdy pojedynczy członek tego Kościoła musi wtedy... Nie, bo wiadomo, że to jest niemożliwe. Kościół się modli. W każdym momencie, o każdym czasie, w każdym miejscu, dlatego, że Kościół to jest wspólnota.
1: I ta modlitwa Kościoła, ona nie ustaje. No bo
2: tak,
1: wyobraźmy sobie,
2: ona jest nieustanna, nie?
1: W tym momencie, kiedy rozmawiamy, też ktoś się modli.
2: Oczywiście. Ja pamiętam, usłyszałem kiedyś takie słowo w jakimś nauczaniu katechetycznym, nie, że nieustannie w każdym miejscu, o każdym czasie rozpoczyna się gdzieś jutrznia, czyli chwalenie Boga o poranku. Nie? I to jest właśnie to, o czym mówisz. Ale wiesz co, ja bym chciał na chwilę jeszcze stanąć przy tym momencie podtrzymywania, dlatego że rabini fajnie komentują to wydarzenie, wiesz? Znalazłem taki komentarz, który zwraca uwagę na ten znak kamienia. Bo po pierwsze, tak jak powiedziałaś, Aaron i Hur sadzają Mojżesza na kamieniu, a oni sami stają się niczym kolumny, nie? Po jednej i po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę stają się jakimś znakiem czy figurą kamienną. I co mówią rabini? Że to jest według nich zapowiedź świątyni, przyszłej świątyni. Tej świątyni jeszcze nie ma. Ale to jest świątyni. Dlaczego? Dlatego, że w tej świątyni ma się objawić chwała Pańska i w tej świątyni modlitwa miała płynąć jak dym kadzidła. Nie? To, co później pokaże nam ta świątynia jerozolimska od czasów Salomona i tak dalej. I z tej figury świątyni później zostaje wywiedziony cały kult świątynny. Na przykład Talmud na temat tego kultu mówi tak, że modlitwa człowieka bywa wysłuchana przez Boga jedynie wtedy, gdy odmawiana jest w synagodze, powie Talmud. Tą świątynią, my wiemy, że to świątynią sam Chrystus dla nas się stał, nie? Że pamiętasz ten dialog z Samarytanką, nie? Kiedy go pyta, to gdzie mamy czcić? Czy w Jerozolimie właśnie w świątyni, czy na górze Garizim, jak mówią nasi przodkowie, a Chrystus mówi, ani na górze Garizim, ani w Jerozolimie, ale w duchu i w prawdzie będą oddawać cześć Bogu, nie? Wyznawcy. I to się dokonuje przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale w tamtym czasie, dla tamtej mentalności, pamiętajmy, że Tora, czyli Pięcioksiąg, jest spisywany dużo, dużo później niż te wydarzenia mają miejsce, to odniesienie do świątyni jest naturalne. To świątynia jest miejscem świętym tej wyjątkowej relacji z Bogiem. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę jeszcze przy tej modlitwie, to jest ten późny wieczór.
1: Mhm. Tak? Oj, tak.
2: Ten czas. To znaczy, że Mojżesz modli się tak długo, aż właściwie zapada słońce. My wiemy, że zachód słońca dla myślenia Izraela to jest koniec dnia i początek nowego. Tak? To nie jest tak jak w naszej takiej grecko-rzymskiej mentalności, że dla nas dzień zaczyna się z porankiem. Dla Izraela dzień zaczyna się z nastaniem wieczora. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Mojżesz modlił się przez cały czas, tak? Aż do dnia następnego. Że ta walka trwała aż do dnia następnego, bo kiedy zapada noc, pojawia się nowy dzień. I ta modlitwa jest długa, ona jest wyczerpująca. I tutaj też mi osobiście przychodzą z pomocą pewne komentarze talmudyczne, które mówią tak. Wstawajcie wcześnie rano i zostawajcie do późna w synagodze, aby przedłużyć sobie życie. Hmm. To jest jedna z nauk Talmudu. Albo w innym miejscu mówi tak. Kto się dużo modli, zostanie wysłuchany. Zobaczmy, ta długa modlitwa, znowu, ona jest w Kościele, bo została przyjęta od samego Chrystusa, nie? Kiedy widzimy Chrystusa w Ewangelii.
1: On sam mówił też o modlitwie, która bywa natarczywa.
2: Tak. Ona, to jest jeszcze inna rzecz, o tym za chwilę pewnie będziemy mówić w Ewangelii, o tej natarczywości. Ale zobaczmy, że ile razy widzimy Chrystusa, to On się zawsze modli, nie? Ta modlitwa jest właśnie bardzo często do późna w nocy. Ja już nie mówię o tym takim bardzo znaczącym momencie modlitwy w Ogrójcu, która trwała, prawda? On, gdzie był krwawy pot i tak dalej, tuż przed męką. Ale wielokrotnie widzimy go, że apostołowie udają się na spoczynek, a Chrystus oddala się na modlitwę. I często jest to modlitwa właśnie nocna, do późnych godzin nocnych. I do tego odnosi się ten psalm. Mm-hmm. Tak? I tutaj myślę, możemy wylądować trochę.
1: Skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Tak, tak? Ten kierunek jest wskazany bardzo wyraźnie.
2: Tak, ten cały psalm jest pięknym komentarzem, moim zdaniem, do tego pierwszego czytania. Że po pierwsze, pomoc przychodzi z góry. To jest to, o czym mówiliśmy, że cała ta historia walki musi być rozumiana jako z jednej strony walka zewnętrzna, ale z drugiej strony też właśnie walka wewnątrz, tak? To znaczy modlitwa jest walką, bo bez Boga nie jesteśmy w stanie przemóc naszego nieprzyjaciela. Największym nieprzyjacielem człowieka jest diabeł. Mm. A więc nie jesteśmy w stanie walczyć ze swoimi pokusami. Tylko ta pomoc z zewnątrz, nie?
1: A ta pomoc z zewnątrz przekracza nasze ograniczenia i ludzkie ułomności, od grzechu począwszy po fizyczne ograniczenia. To Bóg się nie zdrzemnie, bo On nas strzeże, nie zaśnie, czuwa, nie pozwoli, by się nasza noga potknęła.
2: Tak, i to jest ta, wiesz, postawa, czy ta różnica, którą ja widzę pomiędzy, no właśnie, wiarą i wiernością, nie? Czyli z jednej strony my, mając doświadczenie i świadomość swojej słabości, jakiejś ograniczoności, my jedyne, co możemy, to być wierni. Czyli tak jak Mojżesz, tak? Być wytrwałym. Nawet kiedy ręce opadają, szukać jakiejś pomocy, żeby nieustannie się modlić. To znaczy nieustannie zanosić tą modlitwę. Natomiast cała reszta leży po stronie Boga, nie? Trochę jak mówił ojciec Dolinto, nie? Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Nie? Czyli Ty możesz ze swojej strony jedyne co zrobić, to się do Niego zwrócić i być w tym konsekwentny. Ale reszta należy do Niego. Ja pamiętam, wiesz, jeżeli pozwolisz, taką, powiem anegdotę, ale nie tyle anegdotę, co faktycznie sytuację, która miała miejsce. Pamiętam wizytację w jednej ze szkół przez księdza biskupa. Nie powiem, w której decyzji, żeby nie było. No i wiesz, jak wizytacja. Wszyscy ładnie ustrojeni, tak? Pani katechetka, bo przyszedł do szkoły, pani katechetka, tak, przygotowała wcześniej uczniów, no ale ksiądz biskup wyłamał się ze schematu i chciał po prostu z nimi porozmawiać, nie? Więc blady strach padł. Usiadł ci uczniowie, to jest liceum, tam trzecia czy czwarta klasa. To były lata 90., więc to już się zaczynały pewnego rodzaju też takie, wiesz, sytuacje trochę konfrontacji z kościołem, nie? Szczególnie jeśli chodzi o hierarchię. I wiesz, i siedzą i biskup zadał pytanie, czy są jakieś pytania, czy chcą go o coś zapytać. No i wtedy jeden z licealistów się zgłasza, też taki dość niepokorny, mówi, no a czy ksiądz się onanizuje, nie? Szok, nie? Katechetka umarła, dyrektorka zbladła, wiesz, próbują coś tam, biskup spokojnie, nie? Mówi, wiesz, i tak uchyla rąbka sutanny, wskazuje na kolano, mówi, widzisz tą bruzdę? Mówi, gdybym codziennie nie padał na kolana, to pewnie bym się onanizował. Wiesz, i chłopak po prostu usiadł bez słowa, tak? To znaczy, zero komentarzy, nic więcej, nie? Ale to jest to, o czym mówimy, czyli z naszej strony to jest być wierny, padać na kolana, pogłębiać tą bruzdę. A co Bóg zrobi z tym, to już jest Jego sprawa.
1: Tak, no poruszające, ale tak naprawdę to jest trzymanie też pewnego azymutu. W którą stronę patrzy, nie? To jest, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, ale to do mnie kiedyś to bardzo mocno dotarło, lubię do tego wracać, że słowo grzech w hebrajskim i w greckim oznacza chybienie celu.
2: Dlatego psalm mówi, wznoszę oczy ku górze.
1: No dokładnie. Skąd przyjdzie pomoc? Tylko stamtąd. To teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. Drugie czytanie i Ewangelia.
3: Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu, z całą cierpliwością, w każdym nauczaniu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
1: Święty Paweł Apostoł pisze w takim bardzo ciepłym liście do Tymoteusza, takim, który pokazuje ich relacje, mówiąc: trwaj w tym, czego się nauczyłeś, trwaj. To jest to też to trzymanie się tych zgiętych kolan, podniesionych rąk.
2: Tak, też zatrzymało mnie to słowo o wierności, nie? Że gdybyśmy chcieli przyłożyć je do pierwszego czytania, ono tam świetnie pasuje, bo faktycznie zachęca nas do przyjęcia postawy Mojżesza, wznoszącego ręce, nie? Pomimo wszystko. Pomimo, że boli, pomimo, że są, nie wiem, że sytuacja jest niedogodna, pomimo, że może cierpimy, że znosimy prześladowania, a on mówi: trwaj, bądź wierny, nie, trwaj w miłości mojej. To jest fantastyczne, a w tym czytaniu zatrzymują mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest to zdanie, w którym Paweł mówi do Tymoteusza: od lat bowiem niemowlęcy znasz Pisma. Co to znaczy? Tu jest mowa o tradycji, nie, z której wyrasta zarówno sam Paweł, jak i Tymoteusz pewnie. I Paweł wskazuje, że wszystko, o czym pisali prawo i prorocy, zapowiadało Chrystusa. Ten cały kult świątynny, o którym mówiliśmy, ale też historia zmagania duchowego jako sposobu modlitwy, tego wszystkiego nauczał sam Chrystus. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, nie? Mówi Chrystus. To znaczy, że wszystko, co jest udziałem Chrystusa, jest wypełnieniem prawa i proroków. To zresztą Ewangelie nam mówią, nie? Że
1: tak, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
2: Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I on sam, wracam do tej figury kamienia, na której siedzi Mojżesz, staje się kamieniem, tak? Węgielnym, staje się świątynią. Dlatego mnie bardzo poruszało to, co mówiłem wcześniej, ten znak świątyni, ten znak kamienia w pierwszym czytaniu. To, że Mojżesz siada na kamieniu, a Chór i Aaron stanowią niczym kolumny. Bo to jest zapowiedź świątyni, tej, na której będzie budował Chrystus. Tak? To jest ta sama świątynia, tyle że ten kamień został odrzucony, żeby stać się kamieniem węgielnym. Ale to jest ta świątynia nowego Jeruzalem. Jeruzalem niebieskiego. Ta historia wypełnia się w nim. I to jest jakby pierwsza rzecz, która mnie tutaj dotyka. Czyli ta pisma, tak? Ktoś, kto zna pisma, ktoś, kto wczytał się w głąb, wszedł w głąb, nie jest w stanie być głuchy na to, co wydarza się w Ewangelii. Tak? Bo widzi, że to wszystko, co było w Starym Testamencie, wypełniło się. Prawo i prorocy, gdy czytamy cały Stary Testament, on się wypełnia w Chrystusie. Ma odniesienia do Chrystusa. I druga rzecz, to jest to wezwanie, głoś naukę, nastawaj w porę,
1: nie w porę,
2: wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością, którą nauczacie. I to są oczywiście słowa zachęty do, znowu, do nieustawania w porę i nie w porę. Do nieustawania w trudach ewangelizacji, w ogóle do działania, ale należy na nie spojrzeć też w perspektywie postawy Mojżesza. Nie ustawać pomimo wszystko. Tak? Czyli nawet kiedy słabniesz, nawet kiedy masz jakiś kryzys, to co masz? Chóra i Aarona, tak? Czyli masz Kościół, masz tych, którzy będą cię za ciebie modlić. To jest tak naprawdę trochę taka podpowiedź, jeśli chodzi o tą modlitwę wstawienniczą, która jest w Kościele, tak? Że my mamy Kościół, który nas niesie na sobie, jeżeli nie jesteśmy słabi, jeżeli nie jesteśmy w stanie. Trochę jak w tym obrazie ewangelicznym, wiesz, tego paralityka, którego przynosi czterech, bo on nie jest w stanie sam przyjść do Chrystusa, ale oni przynieśli go, bo to byli jego przyjaciele i spuścili go przez dach, żeby Chrystus mógł go dotknąć. I to jest dla mnie w tych słowach gdzieś tutaj to się objawia.
1: Tę modlitwę taką wstawienniczą to możemy zanosić, bo tak naprawdę też nie wiemy, czy ten paralityk sam chciał, czy może się przeciwstawiał i krzyczał na przykład nie, ja już to mi jest dobrze. Nie wiem, teraz fantazjuję trochę, ale to też jest o tym, że czasami jak jest jakiś trudny kawałek, nie mamy w sercu dzieci swoje, tak, czy nie wiem, kogoś, przecież nie musimy mówić głośno o tym, że się modlimy, ale to robić. I jeszcze chciałam na chwilę przy tej znajomości pism od lat niemowlęcych, jeżeli je znamy, jeżeli w nich jesteśmy zanurzeni, to nawet jak jest ten słabszy moment, to z nich przychodzi, nie wiem, podpowiedź, odpowiedź, one przez nas wychodzą. To mnie się ojciec świętej pamięci, ojciec Jarosz Paulin przypomina, jak kiedyś taką historię opowiadał, jechał, modlił się modlitwą Jezusową, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, tak, i modlił się i podjeżdżał na stację benzynową i ktoś mu zajechał drogę i stanął przy dystrybutorze przed nim. I ojciec Jarosz tak wysiadł z tego samochodu, idzie i czym się odezwał? Panie Jezu Chryste. Tą modlitwą, która w nim była, tak? Więc po prostu wrócił się na pięcie, wsiadł do samochodu i później się gdzieś tam tym dzielił.
2: Tak, to jest, wiesz, to o czym mówisz, to jest niezwykle ważna rzecz dla człowieka, który jest w Kościele, żeby na każdą sytuację jakby z tego, znowu ewangelicznie, z tego skarbca wydobywać nieustannie rzeczy stare i nowe, czyli jakby odpowiadać słowem biblijnym na wydarzenia, które są. To jest to, co robi Chrystus na pustyni w czasie kuszenia. Tak? Kiedy diabeł przychodzi i często to słowo wykorzystuje przeciwko niemu, żeby podeprzeć się i jednocześnie go przemóc, no to Chrystus wyciąga to słowo z tradycji i odpowiada. Tak? Zawsze odwołując się do psalmu. Zawsze. Tak? Bo to słowo Starego Testamentu jest tak samo jak później nowego, jest słowem, które ma oświetlać nasze stopy. Czyli ma pokazywać nam, w jaki sposób odpowiadać na wydarzenia życia codziennego.
1: Tak, i tam jest taka skarbnica rzeczywiście, która pozwala nam wypowiedzieć wszystkie nasze emocje, bo przecież kiedy sięgniemy po psalm złorzeczące, to tak naprawdę, kiedy jest nam bardzo źle i, nie wiem, potrzebujemy ujścia dla tej złości, to możemy psalmami.
2: Aczkolwiek nie polecalibyśmy złorzeczyć przeciwko komuś.
1: Tak, ale no nie, przeciwko komuś nie i przeciwko Bogu też nie, chociaż kłócić się można.
2: Tak, znowu, jeżeli pozwolisz, anegdota z własnej historii, pamiętam takie lekcje, byłem nauczycielem nauczycielem przez 15 lat w liceum, jeden z moich uczniów, który był z pochodzenia Żydem i który bardzo mocno i głośno manifestował teraz swój ateizm. I kiedyś rozmawialiśmy już tak zupełnie prywatnie poza szkołą i pytałem go, nie, jaka jest jego ta sytuacja, relacja z Bogiem. On mówi, wiesz, mam parę rzeczy z nim do obgadania. Tak?
1: To gdzie ten ateizm?
2: W tym się... No właśnie, to był taki ateizm, tak? Czyli taki ateizm typowo żydowski, że na końcu gdzieś z tyłu głowy to dziedzictwo, ta tradycja jest bardzo mocno wpisana. To jest DNA, który jest częścią tej tożsamości, nawet jeżeli deklaruje się, że tego Boga nie ma, ale na końcu chodzi o co? O spór. A jeżeli jest spór, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że tam coś jeszcze żyje.
1: No tak, jeżeli jest spór, to jest relacja.
2: To jest relacja. Mhm.
1: To powracamy do świętego Pawła. Do Tymoteusza i też właśnie głoś w porę, nie w porę i to w porę, nie w porę to też prowadzi nas do Ewangelii.
2: Tak, no bo to jest Ewangelia o natręctwie, tak? O sytuacji bardzo, no nie, bardzo trudnej dla tej kobiety. Dobrze, spróbujmy najpierw opisać to wydarzenie. Zobaczmy, kogo tu mamy, bo z jednej strony mamy sędziego, to jest symbol, no symbol męskiego świata, na pewno, nie? Dzisiaj tym językiem feministycznym powiedzielibyśmy oczywiście symbol męskich struktur, patriarchatu, wszystkiego, co symbolizuje władza, dostatek, bo to jest ktoś, kto decyduje o wszystkim, nie? Mamy człowieka, który ze względów oczywistych, dlatego że jest sędzią, może być utożsamiany z Bogiem, tak? Jest figurą Boga w tej przypowieści, w tej historii, którą opowiada Chrystus. I Paweł w drugim czytaniu mówił o tej figurze, nie? O Chrystusie, który jest sędzią żywych i umarłych. I gdzieś naturalnie kojarzymy tego Boga jako sędziego. Ta Ewangelia nam trochę utożsamia tą figurę sędziego, który jest ponad wszystkim. Tak? On mówi, nie boi się nikogo. Jest ponad, można powiedzieć, ponad prawem. A z drugiej strony mamy wdowę. Przypomnijmy, że sytuacja wdowy w tamtym świecie jest sytuacją, powiedzieć, że nie do pozazdroszczenia, to jest eufemizm.
1: Mało.
2: Tak. To jest jedna z najgorszych z możliwych, bo kobieta wówczas ma tyle siły, ile zapewni jej mężczyzna. To znaczy, jeśli chodzi o pieniądze, o status, o to, w jaki sposób może przeżyć. Ale ta jest wdową. Tak? To znaczy najprawdopodobniej nie ma męża już, tak? Bo zmarł, ale nie ma też żadnego męskiego potomka, który mógłby ją utrzymać. Jest skazana, można powiedzieć, na los albo tułaczki, albo głodu, jakiejś biedy. No ogólnie jest symbolem słabości. To jest zresztą fascynujące, bo ten obraz wdowy, on jakby pokazuje w ogóle, i tutaj można w jakiś sposób rozumieć też wszystkie te ruchy emancypacyjne, feministyczne i tak dalej, które wstawiają się za tą sytuacją kobiecą. Nie? Teraz w ostatniej adhortacji Dilexite. O tym poniekąd też mówi papież Leon XIV, nie? Że kobiety szczególnie narażone są na ubóstwo. Pamiętajmy, pisze, że kobiety narażone są podwójnie, dlatego że są narażone na sytuację wykluczenia, złego traktowania i przemocy, ponieważ często mają mniejsze możliwości obrony swoich praw.
1: Cały czas.
2: I to widać, że też Kościół od samego początku, zresztą jeżeli spojrzymy na to, jak na przykład w pierwszych wiekach były te stowarzyszenia wdów, tak, to znaczy były wdowy, gromadziły się wspólnie też nie tylko po to, żeby się modlić, ale też były tym miejscem, gdzie otrzymywały pomoc w Kościele.
1: Tak, Kościół tak od był samego... wsparciem dla siebie i otrzymywały też
2: Kościół od samego początku wiedział, że musi się zająć tymi najuboższymi i właśnie wdowy były tym pierwszym adresem, do których Kościół posłał pieniądze. Czyli
1: tak, po to była posługa diakonatu między innymi też,
2: o to chodzi, nie?
1: Wdów i sierot.
2: Dlatego ta figura wdowy jest tutaj bardzo ważna i bardzo symboliczna. Nie? A więc mamy zderzenie dwóch światów. Sędziego i wdowy. Tego, który jest najbogatszy i z nikim się nie liczy i tej, która jest najbiedniejsza i można powiedzieć, że świat się z nią nie liczy. A więc to nie jest takie dalekie też od tego, co widzimy dzisiaj na zewnątrz, nie? Świat z jednej strony władzy, przepychu, dostatku i świat, w którym niczego nie można, nie? W którym nie ma,
1: przeciwnik.
2: Nie ma nic. I teraz, dobra, i to jest sytuacja, w której znajduje nas Ewangelia i co robi ta wdowa? Idzie prosić. Nie wiem, czy ktoś z was był w sytuacji, w której trzeba prosić, ale tak naprawdę prosić. Wiesz, kilka lat temu na drodze neokatechumenalnej było takie doświadczenie, że Kiko Arguello, jeden z inicjatorów drogi, posłał tych, którzy chcieli, po dwóch na cały świat. Tak? W każdym kraju, w Polsce też. Czyli przez tydzień ci bracia, siostry w dwójkami szli, no właśnie, w różnych rejonach Polski, przez tydzień chodzili od drzwi do drzwi, mieli ewangelizować, ale przede wszystkim mieli żyć z opatrzności. To znaczy, nie wolno im było zabrać telefonu, pieniędzy, mieli ze sobą jedynie dowód osobisty, jakby ich wylegitymowano i byli posłani na tydzień, tak? Nie mając nic. Nic, absolutnie nic. Mieli tylko kartkę z numerem telefonu, jakby mieli do kogoś zadzwonić. I szli w ten sposób. I pierwsze, wiesz, doświadczenie, które opowiadali potem, Oczywiście to były doświadczenia bardzo piękne. Można się spodziewać, że wiesz, że było trudno. Oczywiście, że było trudno, tak? Mhm. Że idziesz i nagle możesz się zdarzyć, że nikt cię nie przyjmie do domu, nie? Bo kto by cię przyjął, nie? Wiadomo, kim ty jesteś.
1: Skojarzenia w Polsce są może oczywiste, tak? Jeżeli ktoś puka w dwie osoby, tak? To już zostawiamy.
2: To pomijam. Mhm. Ale wiesz, nawet taka sytuacja, w której wchodzi ktoś i mówi, że chce coś do jedzenia, ale nie ma pieniędzy, nie? Kiedy trzeba żebrać pod Lidlem, na przykład, żeby ktoś ci kupił bułkę, albo żeby ktoś ci dał szklankę wody. To są sytuacje, gdzie trzeba prosić. Mhm. I pierwsze, co musisz w sobie zabić, to jest pycha. Że idziesz i nie masz. Pieniądze dają ci poczucie, że jesteś kimś, że stanowisz o sobie, a tutaj nie masz i musisz prosić absolutnie o wszystko. Chcesz przejechać, nie wiem, pociągiem z jednego miasta do drugiego, musisz prosić, żeby ktoś ci kupił bilet. Chcesz wody, musisz iść, zapukać do drzwi i poprosić, żeby ktoś ci dał wody.
1: Przychodzi noc,
2: puka, żeby ktoś cię wpuścił. I zdarzało się, że spali na dworze, tak? Pod jakimiś krzakami, przykryci jakąś kurtką. Tak, ale też zdarzały się bardzo piękne momenty, że po prostu przyjmowano ich do domów. I to jest, ale to trzeba iść prosić, więc ja wracam do tej prośby. Mhm. I ona prosi nie raz, nie dwa. Pamiętam też taką sytuację z tamtego doświadczenia opowiadaną, że szli do pewnej, też nie powiem gdzie, do pewnej parafii, pukając, czy ich przyjmie na noc. I proboszcz, patrząc na nich, można też go zrozumieć, ich wyrzucił. Potem przyszli drugi raz pod wieczór, prosić, czy by ich przyjmował, wyrzucił ich. Ale kiedy ich zobaczył po raz trzeci, gdzieś tam w okolicy, tak, najpierw w kościele, bo byli przy, potem gdzieś w parku i tak dalej, w końcu przyjął ich do siebie, nie? Ale wiesz, to są takie wydarzenia, które ci trochę uświadamiają, że trzeba prosić, trzeba być natrętnym, tak jak ta wdowa. Ona prosi nieustannie, jest natarczywa. I ten sędzia w pewnym momencie ma jej dosyć, po ludzku, zwyczajnie, nie? To jest tak, jakby ktoś do ciebie codziennie przychodził na odczepnego. Mówisz, masz i spadaj wreszcie, nie? Bo mam cię dosyć, mam cię po dziurki w nosie, po prostu weź sobie idź, jak ktoś ci przychodzi, nie wiem, prosić o jedzenie. No to przyjdzie raz, drugi, trzeci i w końcu, jeżeli mu nie dasz, a on ciągle przychodzi, no to w końcu mu dasz. Mówi, weź i idź już, po prostu, nie zawracaj mi głowy, mam inne zajęcia. I nawet po ludzku można rozumieć tego sędziego, że zwyczajnie, no, ugina się pod wpływem tej prośby. Nie wiem, może za tym kryło się coś więcej. Może było mu jej szkoda. Nie wiem, może zobaczył w niej jakąś, dotarło do niego, że ona cierpi, że to jest człowiek, tak? Albo właśnie miał zwyczajnie dosyć jakiegoś jojczenia ciągłego, nie?
1: Tylko tam jest chyba trochę więcej niż, nie wiem, podzielenie się jedzeniem, bo to możesz dać i po prostu tak. Nawet i zapomnieć, tak? A tutaj ona prosi, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Mhm. I co Jezus
2: ale
1: mówi,
2: tym przeciwnikiem może być wszystko.
1: Powiadam
2: wszystko,
1: wam,
2: co sprawia mi cierpienie.
1: Weź mnie w obronę. Nie? Mhm.
2: Tak.
1: Wziąć w obronę to jakoś tak na dłuższą chwilę się zatrzymać przy tym. Jakoś tak to do mnie tak przychodzi.
2: Tak, to masz rację, bo możemy, znaczy w ogóle ta sytuacja mówi nam o przeciwniku jak wrogu i od razu nam się po pierwsze wyświetla pierwsze czytanie, czyli to, kto jest tym wrogiem, tak? To są przede wszystkim to zmagania duchowe, tak? Czyli to, co przychodzi z zewnątrz jako zagrożenie. No i w tym momencie ten sędzia to jest ta figura Boga, o której mówiliśmy, nie? Ale wiesz, w tej historii wdowy, czy w tym, jak ona się zachowuje, jest ta sama postawa, którą przyjmuje Mojżesz z tymi wyciągniętymi rękami. Nie, to jest postawa dziecka dla mnie. Bo nie wiem, myślę, że też wielokrotnie miałaś taką sytuację, że dziecko przychodziło do ciebie i ciebie prosiło.
1: Nie odpuszczało.
2: I nie odpuszczało, dokładnie. Przychodzi raz, przychodzi drugi, przychodzi trzeci i zadręcza. I zadręcza, aż nie dostanie. Nie. Często tak jest. I to jest ta sytuacja, która jest, wiesz, w tej historii, nie? U sędziego. I co mówi Chrystus w tej przypowieści, nie? A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych? I znowu nam się pokazuje Bóg jako nie tyle sędzia, ile jako ojciec. Ta figura ojcowska, która jest wrażliwa na nasze potrzeby, nie? Że przychodzimy nie raz, nie dwa, nie trzy. Ale wiesz co? Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, po co jest ta natarczywość, nie? Bo mógłby ktoś powiedzieć, no dobra, ale ta natarczywość to trochę pokazuje Boga jako takiego, wiesz...
1: Każe się prosić.
2: Dokładnie, każe się prosić, nie? Że jakiś taki złośliwy starzec, który no, lubi, czerpie satysfakcję z tego, jak go coś prosimy, nie? Taki pan i władca. Ale to nie o to chodzi. Bo dlaczego Bóg stawia nas w sytuacji, w której musimy przyjść 2, 3, 4, może 10, może 20 razy? Dlatego, że gdybyśmy otrzymali od razu, to bardzo łatwo przypisalibyśmy sobie ten sukces nam własny, nam, sobie. No to... Wiesz, Nie chodzi o to, że byłoby nam za łatwo, tylko to, że my mamy taką tendencję do tego, żeby bardzo łatwo przypisywać sobie zasługi, nie Bogu. Wiesz, to jest ta sytuacja, o której mówiliśmy tydzień temu w historii Naamana, czy w historii tych trendowatych. Niech tych 9 nie wróciło, bo oni być może przypisali to sobie, mówiąc, o no tak powiedział coś, myśmy poszli, zrobiliśmy to, co chciał i proszę, jesteśmy zdrowi.
1: Myśmy zrobili.
2: Mhm. Wrócił tylko jeden, który zobaczył, że to nie jest jego zasługa, nie? Że jest to, co się należy Bogu, to jest wdzięczność. O tym mówiliśmy ostatnio, wdzięczność. I to jest, wydaje mi się, ta sytuacja, że Bóg często stawia nas w sytuacji, w której musimy prosić, ponieważ inaczej nie zobaczymy, że to nie jest nasza zasługa, że to Bóg ewidentnie interweniował w tej historii i że tak naprawdę On objawił swoją moc w naszym życiu, w naszym dziele.
1: Tak myślę, takie polskie przysłowie, jak trwoga to do Boga, i ono chyba troszeczkę jest o tym, że jak nie mamy tej natarczywości w dzień i w noc, to przychodzimy tylko w takich momentach najtrudniejszych. Wtedy wołamy i później jak sytuacja się ustabilizuje, to znowu to my sobie radzimy w życiu. Do następnej trwogi.
2: No tak, to jest nasz, można powiedzieć, to jest bardzo ludzkie, bardzo typowe dla takiego myślenia, wiesz, religijnego. Tu specjalnie oddzielam to słowo od myślenia wiary. Myślenia religijnego. To znaczy, że kiedy przychodzi jakiekolwiek zewnętrzne zagrożenie, jakakolwiek trudność, to szukamy pomocy na zewnątrz. Dlaczego mówię religijnego? Dlatego, że człowiek religijny, to co się w antropologii często określa jako homo religiosus, widzi świat jako świat pęknięty, to znaczy świat, w którym istnieje rzeczywistość codzienna i świat odniesienia do tego, co jest ponad. I to, co ponad, zazwyczaj ma jakby wpływać, czy określać, być punktem odniesienia dla tego, co tutaj. I to obojętnie, czy jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy wyznawcami jakiejkolwiek innej religii, każdy z ludzi ma w sobie głęboko wpisane to pęknięcie i każdy z nas bardzo często się zachowuje. Natomiast chrześcijanin, człowiek wiary, to jest ten, który pomimo tego cierpienia wie, że jest Bóg. Czyli on nie tyle zachowuje się w sposób taki, że kiedy przychodzi wydarzenie trudne, cierpienie i tak dalej, to pierwszą jego myśl to jest, Boże pomóż, tylko on wie, Panie, Ty wiesz, Bóg przewidzi. To jest postawa Abrahama, o której już kiedyś rozmawialiśmy, nie? Bóg przewidzi. Pamiętasz, jak idzie z Izaakiem na górę Moria? Izaak pyta go, tato, ale gdzie masz drwa na to całe palenie? A on nie wie, co odpowiedzieć synowi, który go za chwilę chce złożyć na ołtarzu. I mówi, Bóg przewidzi.
1: Tak, Bóg przewidzi.
2: Bóg przewidzi. Mhm. I to jest postawa wiary, rozumiesz? I to jest też postawa, do której zachęca nas Chrystus. Nie raz, nie dwa, tak? Nieustannie, natrętnie. Módl się, Bóg przewidzi. Odda ci w swoim czasie. I to jest, wiesz, to wezwanie, czy to wyrażenie w swoim czasie, ono mnie zawsze tak, wiesz, mocno dyscyplinuje, bo ja jestem człowiekiem, który chciałby wszystko natychmiast.
1: W swoim czasie.
2: W moim czasie. Tak. Ja bym chciał to w moim czasie, nie? Nie mam pieniędzy teraz, więc w moim czasie mi je daj. Nie mam, nie wiem, nie mam czasu. W moim czasie mi daj dodatkowy czas, bo nie jestem w stanie wyrobić się z całą tą pracą. W moim czasie. A Chrystus mówi, Bóg ci da w swoim czasie. Mhm. I ta, ja myślę, to wyrażenie, ono nas też uczy, ta modlitwa też natrętna, ona nas uczy cierpliwości. Chrystus nas też mówi nam, nauczy cię to wdzięczności, żebyś zobaczył, że to nie od ciebie zależy, a po drugie nauczy cię cierpliwości.
1: Mhm. Takiej ufności w to, że On, jeżeli ja tak wierzymy, że jest wszechmocny, no widzi więcej, to ja widzę te kawałki i mam ogląd taki, który, nie wiem, ten wybór, którego bym dokonała, on by być może mi zaszkodził.
2: No i nawet więcej, to co psalm mówi, nie? Nie zdrzemnie się, nie odpocznie. Że nieustannie nad tobą czuwa. Nawet jeżeli się wydaje, że niebo się zamknęło, że masz noc ciemną, że mówiąc tym językiem świętego Jana, tak, mistyka, czy nawet jeżeli ci się wydaje, że to już jest koniec, on wie. To jest też takie zaproszenie nas do takiego nieustannego zawierzania całej swojej historii Bogu. Nie? Nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest bez sensu, że już nic z tego nie będzie, nie? On wie, da ci w swoim czasie. Jeszcze raz wracam do tej modlitwy ojca Dolindo. Panie, ty się tym zajmij. Mhm.
1: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Takim zdaniem kończy się ta perykopa.
2: O, no to jest pytanie, wiesz...
1: otwiera
2: znowu cały worek pytań. Ale to jest też ciekawe, że Kościół nas prowadzi w swojej takiej dydaktyce katechetycznej przez to słowo. No właśnie, zaczęliśmy od zważania, pamiętasz, od pytania o wiarę. Potem była mowa o wdzięczności, tak, o uzdrowieniu, o nawróceniu i o wdzięczności z tego wynikającej. I dzisiaj jest pytanie o modlitwę. No i ta modlitwa jest też jakąś wskazówką wobec wiary. Jeżeli masz wiarę, to pytanie, jaką masz wiarę, o tym już o to pytaliśmy, ale na ile modlitwa, nie? Czy ta modlitwa jest pomocą w tym, żebyś tą wiarę miał? Kościół nieustannie wskazuje, pierwsze co macie robić, modlicie się. Inne rzeczy możecie robić później. Wszystkie dzieła charytatywne, wszystko to, co robicie dodatkowo, wszystko to możecie robić później. Ale pierwsza rzecz, którą macie robić, modlcie się zawsze i o każdej porze i bądźcie natrętni.
1: I z tym zostawiamy was i siebie wzajem też i słyszymy się za tydzień.
2: Do widzenia.
0: Słowo daję. O niedzielnych czytaniach rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i profesor Adam Regiewicz.
4: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

czyli tak wygląda.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

no widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta.

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
5: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, mój niech Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, Listy Przebojów, Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Wydanie specjalne. Niedawno był koncert poświęcony świętej pamięci Stanisława Sojki. Niestety nie zaproszono Janusza Janiny Iwańskiego z niewiadomych przyczyn. Dlatego też specjalnie chcemy poświęcić ten suplement i pamięci Staszka i temu, aby Janusz opowiedział o tym, jak wyglądał pik popularności duetu Sojka Janina. Zapraszam, suplement. Wydanie specjalne.

0: Jak została cię wiadomość o śmierci Staszka, bo przecież to był dosyć niespodziewany moment, zwłaszcza, że jeszcze chwilę temu był na próbach w Sopocie. Pewnie się gdzieś widywaliście, spotkaliście jakieś ostatnie spotkanie, mgnienie oka. Coś, co jest taką sceną, którą dobrze pamiętasz i zapamiętasz.
1: Wracając do jakby początku pytania, no to był taki dość dla mnie wczesny wieczór, właśnie 21. Szykowałem się do trasy koncertowej z zespołem Chłopcy z Placu Broni, o 5 rano musiałem wstać, więc coś, co rzadko robię, spakowany już, gotowy, położyłem się dość wcześnie do łóżka, żeby odpocząć, i zadzwonił telefon, którego nigdy nie wyłączam, bo... Tak jest, no i już. I słyszę po drugiej stronie słuchawki, że Polska Agencja Informacyjna Polskiego Radia i dostaje komunikat, że Stanisław Sojka nie żyje. I ja mówię, przepraszam, zaraz, proszę powtórzyć, jak to mówi, wiesz, jakby z niedowierzaniem. Mówię, to jest, to dość dziwnie i podejrzanie brzmi, ale słyszę poważny głos, który mówi, że jest tak jak jest, czyli dzieje się... informacja, która mówi mi, że Staszek Sojka zmarł. I prośba o to, czy mógłbym jakieś króciusieńkie wspomnienie o nim do tejże agencji informacyjnej. I ja mówię, co się stało? Proszę mi powiedzieć. No, zmarł po prostu. Myślę, że szczegóły zostały mi przedstawione, których nie ujawniałem, bo jakby wiedziałem, bo się cały czas odbywał festiwal piosenki w Sopocie. No i udzieliłem kilka słów i chodziłem po mieszkaniu właściwie jak uderzony młotkiem. Mówię, co się dzieje? Co to było w ogóle? I za chwilę dzwoni do mnie Marysia Szabłowska z Jedynki i mówi, Janina, słuchaj, Staszek Sojka zmarł. Mówię, już wiem, bo dzwonili do mnie, czy moglibyśmy na antenę wejść w okolicach po północy tuż. Ja mówię, oczywiście, Marysiu, jestem tak rozbudzony, adrenalina tak mi uderzyła, czyli to jest prawda. No mówi, no tak, też dostała informację, jakieś krótkie wspomnienia. I właściwie aż mam ciarki w tej chwili, bo przypominam sobie ten moment, ponieważ kawał życia spędziłem ze Staszkiem. Znałem go 45 lat. Spędziłem z nim w 1984 roku pół roku z grupą Sfora, a później od 1988 do 1995 prawie 7 lat duet Sojka Janina, i później byłem proszony do wielu płyt Staszka jako gość specjalny, a poza tym utrzymywaliśmy towarzyskie kontakty, więc no, był to dla mnie, nie chcę powiedzieć, że byłem w szoku, bo tak naprawdę dopiero jak wróciłem z trasy koncertowej, dopiero to do mnie dotarło. Wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na jakby tą taką zapaść smutku po prostu. No i do godziny drugiej chyba nie spałem, bo jeszcze dzwoniły inne radia, inne jeszcze agencje informacyjne dzwoniły do mnie, więc krótkich wywiadów udzielałem. Zasnąłem, wstałem o godzinie 5, pojechałem w drogę i już właściwie w całej Polsce poszły komunikaty, że nie ma Staszka Sojki między nami. No właściwie nic nie możemy zrobić. W obliczu śmierci jesteśmy bezradni. Ci, co wierzą, no to są w dobrej sytuacji, bo wiedzą, że wracają do źródła. Przyszli ze źródła, wracają do źródła, wracają do domu ojca.
0: Wiesz, mówi się o tym i słusznie, że tak, bo to są relacje tych, którzy przeszli przez stan śmierci klinicznej, że w tym momencie przewija się człowiekowi film z całego życia. Natomiast, no oczywiście, jako ta osoba, która scenicznie chyba najdłużej i najwyżej byłeś ze Staszkiem Sojką, czy ten film się gdzieś pojawił? Oczywiście mówię o tym w cudzysłowie, czyli po prostu gdzieś jakaś gama wspomnień, jakieś piosenki, jakieś sytuacje, jakieś, nie wiem, sceny niezwykłe, bo przecież mówimy o scenach artystycznych, wykonanych. Bo przecież byliście na całym świecie, byliście w Polsce, byliście w Stanach, byliście w wielu krajach, byliście w czasie 6 Światowych Dni Młodzieży, na stadionie, tu w Częstochowie. No rzeczywiście jest to ogromny dorobek, który można powiedzieć zwieńczony został momentem, w którym wylądowaliście w auli papieża Pawła VI w czasie imienin papieża Jana Pawła II i wykonaliście tryptyk rzymski. No to tak przeleciałem szybko, ale przecież po drodze na miły Bóg, po drodze przecież tyle piosenek, po prostu... Neopozitiv, tak? Ta płyta. No, można by po prostu mnożyć. I jak się poczułeś? Bo to przecież jest też ogromny fragment twojej historii, Staszek Sojka.

Tak, to prawda. Natomiast wracając do jakby wspomnień, zadałeś mi wiele pytań i właściwie już wywołałeś we mnie wiele refleksji. One się będą pojawiały, już teraz będą za mną szły do końca życia. Część z nich na pewno będzie anegdotami, właściwie już są anegdotami. Nawet za życia parę historii były już anegdotami związanymi z duetem Sojka Janina. Ale znalazłem całkiem niedawno wywiad taki taksówkowy. Jakiś dziennikarz jedzie ze Staszkiem w taksówce, zadaje mu pytania. I tam Staszek odpowiedział na jedno z pytań, że popularny byłem tylko dwa razy. Popularny byłem dwa razy. Mhm. Byłem popularny na początku lat 80. z muzyką jazzową. I potem byłem mega popularny w duecie Sojka Janina z Janiną Iwańskim. I rzeczywiście w tym okresie 88-95 nagraliśmy 6 albumów, 7 płyt. I te 6 albumów są naprawdę pakietem szalenie popularnych utworów, a niektóre z nich przechodzą do historii, ponieważ ludzie śpiewają, nawet nie wiedzą, że to duet Sojka Janina nagrał, że to Staszek Sojka śpiewa. Znają te utwory, śpiewają. Tak, jeszcze jest taka anegdotka, którą czasami opowiadam, a propos piosenki Tolerancja, że kiedyś to się działo jakieś 8-9 lat temu w miejscowości Serwy, kiedy byłem w jury takiego konkursu, festiwalu Rokszanty. Także wracając do domu, już po całej tej imprezie, to trwało kilka dni, zresztą do dzisiaj ten festiwal trwa, w tym roku byłem tam na tym festiwalu właśnie z chłopcami i wracałem do domu, znaczy do hotelu powiedzmy, ale hotel to były prywatne kwatery i spotkałem przy ognisku młodych ludzi siedzących, śpiewających piosenkę Tolerancja. Grali sobie, to byli tacy, powiedzmy, przełom, wtedy chyba jeszcze była gimnazjum, no to jest jak końcówka gimnazjum była, czyli to byli koniec gimnazjum, początek liceum, czyli tacy ludzie 15-17 lat. Młodzi śpiewali, przycupnąłem przy tym ognisku i jak skończyli piosenkę, troszeczkę, że tak powiem, ściemniłem, pytając, słuchajcie, co to jest za piosenka? I oni spojrzeli na mnie i powiedzieli, a wie pan, to jest taka stara polska ludowa piosenka. W związku z tym, to niestety zawsze mam uśmiech na twarzy, ponieważ sobie pomyślałem, że ze Stachem jesteśmy ludowymi artystami.

0: No tak, trafiliście pod strzechy wielu utworami. Rzeczywiście one są śpiewane, przytaczane, a nawet słyszałem o pracach magisterskich związanych z tymi utworami, zwłaszcza z Na miły Bóg. To jest też ciekawe, że Stanisław Sojka, z tego co słyszałem, napisał ten utwór prawie że na kolanie, w przerwie między jednym a drugim koncertem.
1: Taka jest prawda. Ja jestem tego świadkiem. Na miły Bóg.
0: No i
1: jestem tego świadkiem.
0: Co jest ciekawe, że przychodziły mi do głowy takie słowa, które są wprost czerpane z Ewangelii.
1: Wiesz co, Staszek był osobą szalenie wierzącą.
0: Aha.
1: Czyli był to człowiekiem, był człowiekiem bardzo wierzącym. Wychodził, wiesz, wyrósł w rodzinie chrześcijańskiej, katolickiej, czyli dostał to po prostu, ten kierunek został mu wyznaczony i właśnie do samego końca życia jakby o tym mówił, że ma łaskę wiary. Nie ukrywam, że słuchając jego ostatniego wywiadu, takiego większego, mógłbym właściwie powiedzieć to samo, że też dostałem łaskę wiary. To jest bardzo trudno jest to opisać, żeby nie popełnić jakiegoś wykroczenia czy jakiegoś błędu. Łaska wiary jest czymś nieprawdopodobnym. I wracając do twojego pytania, które zapomniałem oczywiście.
0: Chodzi oczywiście o moment, w którym powstawał utwór Na miły Bóg.
1: Na miły Bóg. Więc
0: jak mgnienie
1: oka. Byliśmy w trasie koncertowej. Byliśmy w trasie koncertowej, powiedzmy to było tak. Myśmy cały czas byli w trasie koncertowej, ale tak dla uświadomienia sobie, na przykład mieliśmy 70 koncertów, jeden dzień przerwy, 40 koncertów, każdy koncert w innym mieście.
0: No.
1: Zdarzało się rzadko, żebyśmy dwa koncerty grali w jednym mieście. Zdarzało się, ale bardzo rzadko. I mówię tego samego dnia. No i oczywiście po śniadaniu Staszek mówi: Janina, wpadnij na mnie do pokoju. No więc wszedłem, Staszek wziął gitarę, zaśpiewał tą piosenkę. Właściwie ona już jakby kompozytorsko była zamknięta. Jeszcze nie było pomysłu na to, jak ją zrealizować, ale to już były zwrotki, to już była melodia. Wszystko było tak, jak państwo znacie. Nie tak jak na płycie, jest tylko tak jak państwo znacie melodię i słowa. Właściwie chyba nic nie zmienił. I pyta się mnie tak: słyszałeś tą piosenkę? Ja mówię: nie, pierwszy raz słyszę. Mówię: ale co, podoba ci się? Ja mówię: no świetna jest. Mówię: co to jest? A mówi: napisałem taką piosenkę. Ja mówię: serio? A on mówi tak: czy to ci coś nie przypomina? Czy to nie jest jakiś plagiat? Ja mówię: doskonale wiedział, że znam dobrze literaturę, wiesz, piosenkową, ponieważ nawet kiedyś Marysia Szabłowska napisała w swojej książce, że Janina jest grającą szafą, czyli wiesz, taką...
0: No miałem okazję tego doświadczyć, jak wracaliśmy z Kadzielni z koncertu Manamu. Janusz, proszę państwa, jechaliśmy w samochodzie, śpiewał przez półtorej godziny bez przerwy.
1: Od repertuaru...
0: Bez zajęknięcia, jak radio.
1: Od repertuaru weselnego, ulicznego, podwórkowego, przez bluesowo-rockowy i popowy. Tak,
0: wszystkie zwrotki.
1: Kochane piosenki, ale wracam do tej piosenki.
0: Staszek.
1: Ja mówię: Staszek, mówię, to jest twoja piosenka? Mówi: no tak, napisałem właśnie. Właśnie w tej chwili jakby ją, tak jak wspomniałeś, na kolanie. No, to było naprawdę dawno temu, więc jakby ten szczegół już nie jest tak istotny. Po prostu napisał ją teraz. Ja coś wiem o tym, bo tak napisałem Wielkie Podzielenie. Włączyłem magnetofon i zaśpiewałem. A potem wymieniłem tylko dwa słowa. Piosenka od początku do końca się sama napisała. To jest tak, że jak to Pan Bóg ci daje czasami do ręki melodię i słowa. I nic z tym nie możesz zrobić. No, w świecie ludzkim trzeba się pod tym podpisać. Prawda? Bo no, wykonuje się, człowiek coś napisał, ale to wszystko dostajemy za darmo. Jak przychodzi ze źródła, człowiek dostaje za darmo. No akurat, ponieważ on dostał, czy ja dostałem, czy inni twórcy, podpisujemy się pod tym. No i oczywiście ja mówię: Staszek, to mamy przebój, mamy hiciora. Kilka dni później weszliśmy do studia, akurat mieliśmy wolny dzień w Warszawie, weszliśmy do studia. Staszek nagrał rytmiczną gitarę, taką charakterystyczną dla siebie, kiedy brzdąka w struny i puka, wybijając taki perkusyjny, takie, to słychać w nagraniu. Ja nagrałem 6 gitar. Jedną z nich jest solo. Naprawdę tam nic nie ma więcej w tych nagraniu. Jeśli państwo posłuchacie, to zobaczycie, że jest wrażenie, że tam jest w ogóle mnóstwo różnych instrumentów. Tam jest tylko 7 gitar nagranych. Kilka razy klasnąłem, Staszek zaśpiewał główną melodię, poprosiliśmy studentów PWST wtedy, to był 91 rok, czyli obecnie szalenie popularni i znani aktorzy, których państwo oglądacie w serialach, w filmach, być może w teatrze również. No i piosenka od razu weszła. Weszła w lód po prostu. Weszła tak. Ponieważ te piosenki nie potrzebują mediów. Mhm. One wchodzą, ludzie je zabierają z koncertów ze sobą.
0: Ale to jest ciekawe, bo to jest taki rezonans z tym, co my nosimy w sobie. Przecież od z górą tysiąca lat mamy w sobie Ewangelię. Wystarczy kilka słów, które są stamtąd, jednocześnie ubrane w treść piosenki, do tego znakomity rytm i muzyka i proszę bardzo. I to do dzisiaj jest żywe. To jest bardzo interesujące
1: zjawisko. Wszystko, co jest ze źródła, jest szalenie nośne, no. Ponieważ nie pochodzi od nas, a pochodzi przez nas. Czyli przychodzi przez nas do nas.
0: Przejdźmy teraz może do innej części waszej, a jeszcze może zanim przejdziemy do tej części, zapytam cię o to, gdzie najdalej byliście z koncertami, ile tych koncertów było, jakieś wspomnienie z jakiegoś mega koncertu,
1: wiesz
0: bo
1: co,
0: tych koncertów rzeczywiście byście odwiedzili tysiące sal.
1: Wiesz co, liczyliśmy ze Staszkiem te koncerty kiedyś, zresztą to nie było trudne do policzenia. I bywało, że graliśmy ponad 300 koncertów rocznie, ale 300 nawet chyba było, 300, także w ogóle parę dni tylko w roku mieliśmy wolnego. Mm-hmm. Ten pierwszy taki pik popularności, myślę tu o przełomie 89-92. I przez półtora, przez ten czas, kiedy graliśmy jako duet Sojka Janina, zagraliśmy ponad 1500 koncertów. Łatwo to jest podzielić przez lata. Średnio wychodzi niecałe 300 koncertów rocznie, 280. Nawet Staszek w którymś z wywiadów podawał to. Ja też często mówiłem, że to jest prawie 300 koncertów. 280, 260, w zależności który rok.
0: Mhm. Od także małych kameralnych koncertów
1: to
0: po
1: jest obojętne
0: stadiony.
1: Mogliśmy grać dla 300 osób i graliśmy naprawdę, tak jak tu na przykład Dni Młodzieży graliśmy na stadionie, to sobie można wyobrazić, czy w Jarocinie na przykład graliśmy, gdzie kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi było.
0: No to
1: a najdalej, bo tak, zapytałeś mnie jeszcze, że tak powiem, do końca odpowiedzi. No chyba najdalej byliśmy w Meksyku.
0: Aha.
1: Jeździliśmy po Meksyku, zaproszono nas na taki festiwal Guanajuato i przy okazji zrobiono nam trasę po Meksyku. Byliśmy tam jako duet Sojka Janina, ale było z nami jeszcze dwóch muzyków wspierających i rzeczywiście to chyba było najdalej. Mhm. Ale byliśmy w Stanach, byliśmy w Tbilisi na festiwalu jazzowym, byliśmy w Szwecji, trochę Europę zjeździliśmy. Może nie cały świat, ale gdyby duet przetrwał, na pewno byśmy dotarli jeszcze do innych krajów, może do Australii, ale to właściwie już jakby jest mało istotne w tym momencie. W każdym razie nagraliśmy 6 albumów, zawierających 7 płyt. To jest naprawdę dużo. Aha. A później jako gość specjalny nagrałem ze Staszkiem, nagrałem sonety Szekspira, przepiękne. Tryptyk rzymski. Byłem proszony do płyty Sojkanowa, gdzie Staszek zadzwonił do mnie z prośbą, bym jakby coś zrobił, bo robi singla i nie gruwi mu utwór, nie idzie po prostu. Ja mówię, Staszek, nie bardzo mam czas, on mówi, Janinka, braciszku, przyjedź po prostu, bo mam fajną piosenkę. I wiesz, która to była piosenka?
0: Tak szybko mija życie?
1: Życie to krótki sen.
0: Życie to krótki
1: którą zdążył zaśpiewać na próbie w Sopocie przed śmiercią. Jeśli państwo znajdziecie to w internecie, zobaczycie, jak szalenie jest to ważna i jak szalenie jest to poważny komunikat, który Staszek jako ostatni zaśpiewał na próbie, nie zaśpiewał już na koncercie, ponieważ zmarł w hotelu.
0: No i piosenka, którą ty chciałeś mu pokazać, którą sam napisałeś i już też do niego nie dotarła, mówiłeś o tym.
1: A to jest piosenka, którą rzeczywiście napisałem dla chłopców z Placu Broni, pamięci Bogusia Łyszkiewicza. Mhm. Może zrobimy jeszcze program o Bogusiu, to opowiem to więcej. Także,
0: owszem.
1: Ale mogę, dzisiaj mógłbym powiedzieć, że nieświadomie napisałem piosenkę dla Staszka. Mhm. Wystarczyłoby tylko zamienić mój przyjacielu B na mój przyjacielu S. I to jest dokładnie, aż mam ciarki po prostu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że piszę tekst, który właściwie każdy odbiorca, każdy, kto posłucha tej piosenki, może to odnieść do swojego przyjaciela. Do swojej najbliższej osoby. Czy to jest matka, czy to jest ojciec, przyjaciel, dziewczyna, chłopak. Nie ma znaczenia. Myślę, że udało mi się zawrzeć pewien szalenie ważny komunikat. Jedynie miłość jeżeli nie, jedynie kochać to coś, co jest warto, mój przyjacielu B.
0: Wróćmy na moment do tych sytuacji, które związane były z waszą niezwykłą popularnością. Troszkę polski duet Paul Simon i Art Garfunkel.
1: No było to szaleństwo, to prawda, tak.
0: Coś niesamowitego. Gdzie upatrujesz, że tak powiem, źródeł tego sukcesu? Bo sprawa niezwykła. Gitara, fortepian,
1: gitara, wokal, gitara.
0: Tak, gitara, gitara, wokal Staszka gdzieś twój w tle i po prostu i taka popularność. To jest niesamowite. Ja rozmawiam z wielu ludźmi, którzy są i w moim wieku i są młodsi i są starsi i jesteście,
1: Darku, sami byli,
0: nadal bardzo znani dla nich
1: z tamtych czasów. Powiem ci, Darku, sami byli zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, ponieważ Staszek Sojka był wybitnym jazzmenem, był wybitnym wokalistą jazzowym, improwizującym, ale wiadomo, że środowisko fanów muzyki jazzowej jest nieduże, bo tak samo na koncerty tiebreaku, jak na koncerty Staszka, przychodziła grupa ludzi, którzy kochają jazz. To było 100-200 osób. Wiesz, to, i to, no, myślę, że tak jest do dzisiaj, że jazz jest muzyką szalenie elitarną, ponieważ jest sztuką najwyższej próby i Staszek należał do najwybitniejszego wokalisty jazzowego, jaki był w naszym kraju. Willis Conover chyba, jeżeli się nie mylę, powiedział w tamtym czasie, kiedy on jeszcze był bardzo młodym człowiekiem, powiedział, że Sojka może śpiewać książkę telefoniczną. Jeżeli ktoś inny to powiedział, to przepraszam, ale wydaje mi się, że on miał ten dar, że słyszał melodię w słowach. W jego piosenkach nie ma transakcentacji. Myślę, że profesor Bardini, gdyby żył, to by go na piedestał wyniósł po prostu. Jego melodie są osadzone w słowie, co jest bardzo, bardzo ważne. Wystarczy posłuchać tryptyku rzymskiego. Jan Paweł II kazał zatrzymać cały ten koncert i zmienić kolejność utworów, ponieważ chciał usłyszeć tryptyk rzymski w naszym wykonaniu. I musieliśmy przestawić w auli Pawła VI program, ponieważ miał jakieś spotkanie i przyjechał chwilę później, 15 minut, jak już było wiadomo, że Jan Paweł się zbliża do sali, to już było wiadomo, że będziemy grać tryptyk rzymski. To było fascynujące. Darku, po prostu nie wyobrażasz sobie po prostu. To było coś takiego niesamowitego, jak spojrzałem wielokrotnie na Jana Pawła, który siedział i miałeś wrażenie, że on zasnął w swoim fotelu, w którym siedział, ale on dokładnie słuchał słowo w słowo, ponieważ później Staszek mówił, jak, bo mieliśmy spotkanie takie indywidualne z Janem Pawłem, chwilowe, to Jan Paweł powiedział, że dokładnie słuchał i mówi, tam coś zmieniłeś. I Staszek powiedział, co chyba coś mu powiedział takiego, że, bo jakby piosenka to wymagała. Ale mówi, ale to piękne.
0: Aha. No rzeczywiście, ten podniosły moment, ten, można powiedzieć, pik pików, czyli koncert w auli Pawła VI dla Jana Pawła II, rzeczywiście i do tego grono artystów, przepiękny koncert. Jak ty go pamiętasz, bo rzeczywiście wspominasz...
1: Sam koncert?
0: Sam koncert wiesz, i przygotowanie,
1: święto.
0: I wyjazd, i powrót.
1: Myśmy
0: spotkanie z Janem Pawłem.
1: Wiesz co, Jan Paweł, wiesz, był już w takim momencie, że podejście do niego, wymiana kilku słów, to było bardzo poważne spotkanie, czyli jakby już to był ten czas, kiedy poświęcenie jego minutowe, to było tak, jakbyś z nim się spotkał i zjadł obiad, wiesz, do kolacji pogadał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przygotowania do tego, no wiesz, myśmy byli przygotowani, ponieważ myśmy już wcześniej grali tryptyk rzymski. Koncertowaliśmy z tym, mieliśmy ten program koncertowy, mieliśmy zrobiony perfekcyjnie. Natomiast sama ta historia z auli Pawła VI, która mnie zszokowała, ponieważ byłem na sali, która mieściła chyba 6 tysięcy krzeseł, a było dużo więcej ludzi. To, że miejsce jest dość wyjątkowe. Lecieliśmy z grupą wybitnych polskich aktorów i również muzyków. Józek Skrzek był. Z popowych piosenkarek była Halinka Frąckowiak. To naprawdę była zacna impreza. Było zacne spotkanie i właściwie taki hołd właściwie w kierunku Jana Pawła II, jego twórczości. Taki, no, duża grupa artystów polskich po prostu się skłoniła w jego stronę. I później po całym tym występie podeszliśmy. Staszek szedł przede mną, ja szedłem za nim i to spotkanie z Janem Pawłem, ja to często opowiadałem, że dla mnie było jak przełamanie chleba. Było to szalenie proste spotkanie. To było spotkanie, ja nie miałem jakiejś euforii czy jakiegoś szoku. To przypominało mi przełamanie chleba i jakby skosztowanie tego chleba, który nie ma końca. Który nigdy się nie kończy. Troszkę to, wiesz, nawet teraz mówiąc to, uświadamiam sobie, że chleb Jezusowy się nie kończy nigdy. Wiesz, o czym mówię?
0: Tak.
2: No to był niezwykły moment, bo myśmy przecież myśmy nawet jakby nie spodziewali się tego, że Tryptyk uda się zagrać i to papie bezpośrednio w auli Pawła VI w jego imieniny. No było to zupełnie taki zbieg okoliczności nieprawdopodobny. I niemniej stało się. No i było to bardzo wielkie wydarzenie dla nas. Myślę, że nas umocniło i to na lata.
0: A swoje osobiste spojrzenie w oczy papieża?
2: No cóż, to były oczy królewskie. Spojrzenie z mocą i z miłością.

0: To przepiękne skojarzenie i przepiękna figura, którą warto sobie zapamiętać. Spotkanie jak przełamanie chleba. Zresztą sam Chrystus w Emaus właśnie w taki sposób obdarowuje swoich uczniów chlebem niebiańskim. Ale no, rzeczywiście spotkanie z apostołem, ba Piotrem naszych czasów, to rzeczywiście sytuacja bardzo analogiczna. Powiedz, Janusz, jak będziesz pamiętał Staszka w tym znaczeniu, co jakby, jaka figura osoby w tobie zostaje?
1: Darku, czy, wiesz,
0: bo to ja wiem, że to jest trudno, bo to jest chwilę temu się wydarzyło.
1: On jest we mnie, dlatego że za dużo czasu spędziliśmy ze sobą. Rozumiesz, trudno jest mi go pamiętać. To jest nawet, wiesz, dla mnie to jest sytuacja taka, że ja nie muszę go pamiętać, on jest. Wiesz, on jest nie tylko w swoich piosenkach, nie tylko w swoich kompozycjach czy w tekstach. On po prostu jest ze mną, ponieważ razem nasze życie spłonęło. Rozumiesz, to nie można powiedzieć, że jak opowiadając o nim, mówię o kimś, kto jest. Rozumiesz, jakby opowiadając anegdoty nawet za życia, opowiadałem je jak o osobie, która jest i nadal je opowiadam o osobie, jako która jest. Mm-hmm.
0: Fascynujące i bardzo ci dziękuję za te słowa. Staram się w naszej rozmowie wejść w wątki, które oczywiście są ci najbliższe w kontekście relacji ze Staszkiem Sojką, ale z drugiej strony chciałbym, abyśmy pokazali Staszka, który jest mało znany, bo mainstream raczej pokazuje go od tych stron, które są dobrze znane. Natomiast na przykład bardzo mało znany jest i myślę słabo pokazywany albo wcale Stanisław Sojka jako ten, który w Jarocinie głosem, który pewnie niektórzy by w ogóle nie rozpoznali, śpiewa antysystemową, antykomunistyczną piosenkę. Chciałbym, abyśmy troszkę o tym powiedzieli, bo ja nawet ciebie w domu, jak usłyszałem ten utwór gdzieś nagrany na szpulowy magnetofon, byłem w szoku, bo ja nie wiedziałem, że to jest Sojka. A tak było, to antysystemowa piosenka.
1: Sfora, mówisz, tak?
0: No.
1: Ale oczywiście to był stan wojenny, 84 rok, jako grupa Sfora wystąpiliśmy w Jarocinie i rzeczywiście Staszek wtedy pisał już polskie teksty. Zresztą jego trzy teksty z zespołem Sfora nagrało Polskie Radio. Później wydaliśmy to, odkupiliśmy to od radia jednorazowo na płytę Box Tiebreaku, gdzie właśnie Staszek Sojka śpiewa. I myślę, że mówisz o trzech utworach. Jednym z nich jest i tak ci ucieknę, Madame Schizofrenia. Po prostu jak świat, w którym żeśmy żyli, który miał godzinę milicyjną, czyli ten czas stanu wojennego. Jakby myśmy byli ponad tym wszystkim. Byliśmy wolnymi ludźmi, bo mieliśmy wiarę. Po prostu to była bardzo prosta rzecz. Nie zgadzaliśmy się na system oprawczy. Manifestowaliśmy to. Inna piosenka, na przykład Co ty na to? Śpiewaliśmy do młodzieży. Typu, twoim matkom z przemęczenia wyhardziały czoła. Twoje matki zapomniały, że są kobietami. Co ty na to?

0: Niebywałe, bo to wszystko jest aktualne.
1: No tak, oczywiście. Twoim ojcom kują miecze nowocześni płatnerze. Co ty na to? Młody człowieku, co
0: piosenka
1: ty na to?
0: Dzisiejsza.
1: Nic się nie zmieniło.
0: Niebywałe.
1: Zmieniły się rekwizyty. Piosenki Staszka były, znaczy teksty jego, one, myślę, że one już wtedy były, tylko że jakby one miały ten nerw na wierzchu. Ponieważ Staszek bardzo łatwo miał dużą łatwość opisywania rzeczywistości prostymi słowami. Wtedy jako bardzo młody człowiek miał ostre narzędzie w ręce. Później jakby z czasem, nie chcę powiedzieć, że złagodniał, ale dobierał słowa, które bardziej trafiały do społeczeństwa. Ale wiarę ci nie machnęliśmy, twoim ojcom wyhardziały czoła. Twoim ojcom kują miecze nowocześni płatnerze. Co ty na to, młody człowieku, po prostu. Także, no, było to grube. To jest na płycie właśnie Sfora, gdzie Staszek jest śpiewakiem.
0: I jeszcze jeden wątek, który jest mało znany, chyba 2 lata albo więcej, w Częstochowie.
1: Ale poczekaj, jeszcze zanim wrócimy, bo myśmy grali później ze Staszkiem w duecie też w Jarocinie. Aha. I teraz uważaj. Śpiewaliśmy piosenki, między innymi, wiesz, na Miły Bóg, i wyobraź sobie, że ktoś z tłumu rzucił w nas chlebem.
0: Ha. No niebywałe. Jak się do tego odnieśliście, jak odebraliście
1: ten moment? Wiesz co, nie pamiętam. Pamiętam, że ten chleb leciał, myśmy byli w trakcie koncertu i ten chleb jakby spadł gdzieś koło nas. I trudno mi sobie jakby przyjąć to, że to był chleb, żebyśmy sobie coś zjedli, albo żeby to był ten chleb, o którym myślimy w sensie pozytywnym. Raczej wydaje mi się, że to był jakiś akt agresji, bracie. Mhm.
0: No niebywałe, rzeczywiście.
1: Ale że chlebem? No to chyba niczym lepszym nie mogli, wiesz, jakby...
0: No jest takie polskie przysłowie, kto w ciebie kamieniem, to ty w niego chlebem. To może o to chodziło. Tego nie wiemy tak do końca.
1: Nie wiemy, nie, ale to tylko przypominam to jako myślę, że ci ludzie, którzy byli, mogą pamiętać ten moment. Nic się właściwie nie stało, poza tym, żeśmy się żachnęli, ale dalej śpiewaliśmy na miły Bóg życie nie tylko po to jest, by brać.
0: Mhm. Tak, no, szanujmy chleb, tak czy inaczej. Natomiast wracam do kwestii, o którą, do kwestii zahaczyłem przed chwilą. Stanisław Sojka w Częstochowie, bo był tu w Częstochowie bardzo obecny, chyba przez 2 albo 3 lata, tak?
1: Wiesz co, tak naprawdę nie wiem, czy znasz płytę Matko, która nas znasz.
0: Tak, oczywiście.
1: Która była nagrana, zresztą jeden z koncertów, czy 2 koncerty odbywały się w kościele świętego Wojciecha, jeszcze góry nie było, tylko sam dół.
0: Pamiętam próbę z tego koncertu.
1: A widzisz, no.
0: Wbiło mnie w fotel.
1: Cały ten pomysł był Czesława Łęka, jednego z współtwórców grupy Tajbrek. On to wymyślił, po prostu zaprosił Sojkę do jazzmeni, grali. Niestety został pominięty właściwie w tak zwanych kredytach, czyli jego nazwisko nie istnieje, ale myśmy byli świadkami tej historii, że on to jakby wymyślił i on to jakby powiązał do pewnego momentu, potem przejął to, nazwijmy to polski show business, cokolwiek to znaczy z tamtego czasu, ale mniejsza z tym, jest piękna płyta, Matko, która nas znasz, to jest pierwszy okres, myśmy się z Staszkiem znali bardzo dobrze, bo Staszek czasami też wtedy, to był początek lat 80., czyli przed Sforą jeszcze, wskakiwał czasami na koncertach grupy Tajbrek i śpiewał razem z nami, ponieważ bardzo jakby, bardzo mu było blisko do nas i w sumie nam do niego również. Znał się dobrze z Ziutem jeszcze z czasów liceum w Katowicach.
0: Ziutem Gralakiem.
1: Tak, tak. Zresztą ja się dowiedziałem o Staszku, którego jeszcze nikt nie znał. Ziut właśnie przyjechał z Katowic, mówi, ty Janina, jest tam taki misiu, taki, wiesz, taki pulpecik jest tam, który pięknie śpiewa, słuchaj, po prostu jest niesamowity. Przychodzi, siada do pianina i śpiewa przepięknie. No, kilka lat później, bo w 79 roku wygrał festiwal improwizacji jazzowej w Lublinie jako śpiewak. No i wszyscy dowiedzieliśmy się, że błysnęła wielka gwiazda wokalna. I właściwie myślę, że był to najwybitniejszy polski wokalista jazzowy. Poza tym, że był świetnym pieśniarzem, był świetnym piosenkarzem. Mhm.

0: No tak, myślę, że trudno tutaj zestawiać, bo każdy jest oryginalny ze swoim głosem jedynie.
1: Mówię o jazzie, wiesz, tak. Bo mamy naprawdę wielu wybitnych artystów.
0: Jedyny wokalista, który mi przychodzi na myśl, który oczywiście w innym stylu troszkę, ale myślę o sposobie postawienia głosu i przekazie, no to jest Miecio Szcześniak, gdzieś bardzo blisko. Ale tak, Stanisław Sojka, absolutnie oryginalny.
1: Stanisław Sojka, wcześniej to był Czesław Niemen, to był Kiepura, to są śpiewacy. To są ludzie, oczywiście Mietek Szcześniak jest obdarowany głosem, nieprawdopodobne. To jest świetny piosenkarz i dokładnie wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale Sojka był wyjątkowy, tak samo jak był wyjątkowy Niemen.
0: Będziemy zwolna lądować, jeśli chodzi o tę garść wspomnień Stanisława Sojki, świętej pamięci. Na koniec poprosimy Państwa też o modlitwę. Sami się pomodlimy razem z Państwem. Ale właśnie, jakim akcentem chciałbyś zakończyć to dzisiejsze wspomnienie? Wiem, że wątków jest jeszcze dużo. Pewnie gdzieś tam będziemy w różnych programach do nich powracać. Ale z czym chciałbyś nas zostawić w kontekście Stanisława Sojki, jego twórczości, ale przede wszystkim relacji twojej ze Stanisławem Sojką?
1: Wiesz co, Staszek Sojka zostaje ze mną jako mój brat estradowy, jako mój brat muzyczny. Mhm. I to, tak jak mówię, że on jest cały czas ze mną. Bez względu na jak się toczyły nasze losy, jakie mieliśmy relacje między sobą, zawsze kończyły się podaniem ręki. Czyli zawsze, wiadomo, jak bracia się poszarpią trochę, ale potem, wiesz, siedzą i z tej samej miski jedzą. Wiesz, więc to była wyjątkowa relacja. No niestety, taka jest, no, niestety, Bogu dzięki, że taka jest prawda, że... A jeszcze ci powiem historię mojego ostatniego kontaktu, bo gdzieś na początku tego programu zapytałeś mnie o to.
0: Tak, tak.
1: Więc powiem ci, że na jakieś 2 tygodnie, może 10 dni przed śmiercią Staszek zadzwonił do mnie i powiedział: Janina, braciszku, słucham i przyglądam się twojej drodze artystycznej. Mówi, jestem przeszczęśliwy, że chłopcy z Placu Broni cię mają. Świetnie się tam wmontowałeś do tego, wiesz. Staszek nie był skory do zawodowych takich, wiesz, wycieczek i zawsze, wiesz, zresztą zawsze oczekiwaliśmy od siebie krytyki. Rozumiesz, bo krytyka jest najlepszą rzeczą, jaką możemy się podzielić. Nie mylmy to z krytykanstwem. Krytyka, czyli coś, co buduje. Czyli odrzucajmy rzeczy złe. Jeżeli widzimy to, jak na przykład napominajmy się jako bracia, to jest krytyka. Jeżeli widzimy, że się coś złego dzieje, możemy to skrytykować. To jest rzecz dobra, która powoduje, że możemy się pozbyć rzeczy złych. Rzeczy niepotrzebnych. Krytyka jest dobrem nadrzędnym, tak samo jak bycie sługą. To, że źle pojmujemy te pojęcia, bo one zostały, że tak powiem, no umniejszone, albo nadano im zupełnie inny sens. Pomniejszono wartość tych słów, które niosą pewną wartość. Krytyka, bycie sługą. Więc naprawdę serce moje się radowało i mówię: Staszek, nagrywam właśnie w tej chwili z chłopcami, właśnie kończymy już piosenki, 3 piosenki nagrywamy pamięci Bogusia Łyszkiewicza, ale jedną z nich zaśpiewałem tylko z fortepianem. W życiu mi się nie przyszłoby mi do głowy, żeby śpiewać z fortepianem, bo ja nie jestem śpiewakiem. I zaśpiewałem taką piosenkę. On mówi: to podeślij mi. Ja mówię: poczekaj chwilę, już zaraz będzie mix i będzie mastering, natychmiast ci wysyłam. No nie zdążyłem.
0: Tak jest życie. Tak jak rozmyty jest w czasie moment naszego poczęcia, a się poczynamy, tak rozmyty jest w czasie moment naszego przejścia, to pozwól, a żyjemy dalej.
1: Wiesz co, pozwól w takim razie to ostatnie słowo, które sobie przyszło mi na myśl, tryptyk rzymski, który nagrałem ze Staszkiem. Tu by można było właśnie całą audycję zrobić o tryptyku, ale słowa, tak jak kres jest tak
0: niewidzialny
1: jak początek. Świeć, Panie, nad jego duszą.
0: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
1: Amen.
0: Bardzo dziękuję, Janusz, za ten dzień, za ten moment, za ten czas. No właśnie, w takich ludziach jak ty w nośnikach płyt, we wspomnieniach Stanisław Sojka jest obecny. Dla mnie najbardziej w tryptyku rzymskim, nie będę ukrywał, arcydzieło i warto do niego wracać, więc jeszcze raz tryptyk rzymski. Bardzo dziękuję. Janusz Jajna-Iwański.
1: I Dariusz Ciszewski, suplement do listy przybojów Muzyczny Dary.
0: Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Do Lacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy zasadzka.

0: Jak mnie coś napackał, przeprowadzka,
1: żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

smutne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.